0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Na ten tape Giant Over You, a już teraz mija godzina 6:00. W Radiu Słuchaczy w to czas na najnowsze wiadomości.
1: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech, Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
2: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
3: Należy u nas w szkole, jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole.

0: więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
1: Przydaje się, tak.
2: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
3: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
2: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
4: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
2: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
5: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
2: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie. Mówi Kaja Kallas.
6: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
2: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
1: 12 stopni Celsjusza na plusie póki co. O poranku w Sochacze w okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 11 stopni. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany 12 km na godzinę. Tak podmucha, więc no nie będą to podmuchy intensywne. Dzisiaj przez cały dzień przewaga słońca, chociaż chmury się też mogą pojawić, to z tych chmur raczej nic nie popada. A jeśli chodzi o temperaturę, no to tak średnio 20-21, no do 22 kresek na plusie popołudnie.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Dzień dobry, 2 września. Tu Radio Sochaczew na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście. Fajnie, że właśnie włączyliście ten program, bo tutaj moc dobrej muzyki, dobrych informacji z Sochaczewa i okolic, jak zawsze. No i też przy okazji dobrych tematów. W tym no dzisiaj ten dzień, w którym uczniowie już po raz pierwszy tak oficjalnie ruszą z lekcjami. To jestem ciekawy, jak nastawienie właśnie uczniów przed tym nowym rokiem szkolnym. Dajcie znać koniecznie. A skoro wakacje się skończyły, no to pocztówka z wakacji tematycznie, czyli grupa Papa Dance na początek naszego dnia, a pocztówki z wakacji też tutaj leżą u nas w studiu Radia Sochaczew. To od was, z łeby, patrzę z ustki, także bardzo dziękujemy za właśnie te pocztówki. No i co? No i gramy, słuchajcie, lecimy z tą środą. 6 minut po 6, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Temper City Self-Aware. Ależ numer, ależ to jest klimatyczny kawałek. Takich mamy dużo w Radiu Sochaczew. Dzień dobry, to środowy poranek. 2 września, imieniny obchodzą Stefan, Julian, Wilhelm, ale także Stefania, Olivier czy Aleksander. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują imieniny. Właśnie tak. Dzisiaj także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, na przykład, proszę bardzo. Albo Dzień Dużego Rozmiaru, to pewnie chodzi o blok, który trzeba było przynieść do szkoły. Chociaż mam wrażenie, że nie pierwszego dnia. Chociaż może i takie sytuacje mają miejsce. Jak tam u was tego 2 września? Czy wy w jakiś sposób czujecie tę nadchodzącą porę roku jesień i jak się do niej przygotujecie? Czy w ogóle jest się w stanie na to człowiek przygotować? Dajcie znać na naszym Facebooku. A tymczasem już za moment sprawdzimy, co 2 września działo się w naszej historii. Będzie czas na kartkę z kalendarza w Radiu Sochaczew. Bananarama, Vines, już teraz muzycznie, za chwilę także usłyszymy Zalię.

0: 2 września. Moi drodzy, co takiego działo się tego dnia w naszej historii? W Radiu Słuchaczew to już teraz dla Was sprawdzamy. W 1808 roku utworzono Archiwum Ogólnokrajowe, obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych. Jeśli myślicie o jakiejś takiej instytucji, która rzeczywiście archiwizuje różne rzeczy na przestrzeni lat, no to tam te rzeczy znajdziecie. W 1933 roku w Warszawie otwarto tunel średnicowy. To jest tunel, który jest na trasie warszawskiej linii łączącej głównie Warszawę Wschodnią, Warszawę Centralną i Warszawę Zachodnią. Tak, także mamy rocznicę, od kiedy został otwarty. Otwarto także obecny stadion imienia Ernesta Pola w Zabrzu w 1934 roku, a w 1980 wracamy do stolicy. Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jeszcze z filmów historycznych. W 1974 roku, również 2 września, miała miejsce premiera filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. No jest to dzieło, które każdy z nas przynajmniej widział, przechodząc obok telewizora, mam takie wrażenie. A w 2002 roku na antenach różnych telewizji ukazywały się różne programy, no na przykład premierowe wydanie magazynu Uwaga, czy porannego programu Pytanie na śniadanie. No, to prawie wszystko. Jeszcze tak z ciekawości, lubię też te daty bardziej odległe. 44 rok przed naszą erą. Wtedy w Senacie Rzymskim Cyceron wygłosił pierwszą Filipikę przeciwko Markowi Antoniuszowi. Filipikę, czyli cykl 14 mów wygłoszonych właśnie przez Cycerona przeciwko Markowi Antoniuszowi. No, przyznacie, że facet się nagadał.
1: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew na dzień dobry. 2 września jest 6:29. Gdyby ktoś z was aktualnie szykował się do szkoły, do pracy, no to informujemy. Tak, 6:29 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, dzisiaj 2 września, czyli taki właściwie pierwszy normalny dzień w szkole. Normalny to znaczy, że oficjalnie zaczynają się lekcje, a więc klasyka dzisiaj będzie przerabiana przez uczniów. Lekcja pierwsza, temat będzie na tablicy prawdopodobnie. No ja mam taki temat, zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania z radiowego wstawania. Ja nazywam się Oskar Tomczyk, będę was dzisiaj budził. Zresztą nie tylko dzisiaj, mam nadzieję. Za moment DNCK, Cape Back the Ocean, Baranowski, Tęsknę mi do gwiazd. To już za chwilę, jeśli chodzi o muzyczne sprawy. A jeśli chodzi o te sprawy szkolne, no to jak się z nimi czujecie? Pytam rodziców, uczniów, ale także nauczycieli. Dajcie znać na naszym radiowym Facebooku.

0: Baranowski w Radiu Sochacze. W 2 września uczniowie już oficjalnie rozpoczynają lekcje. Skończyła się laba, także dzisiaj niezapowiedziana kartkówka. No, raczej się nie zdarzy, ale kto wie, warto być przygotowanym mimo wszystko, chociaż na niezapowiedziane kartkówki ciężko być przygotowanym z drugiej strony. Także zdarzyć się może absolutnie wszystko. A, i tak przypominam dla formalności, mam nadzieję, że macie wszystko ze sobą, to znaczy no mulinę, zielnik, wiecie, takie podstawy. Mam nadzieję, że wszystko spakowane.
1: Reklama. Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio słuchaczy na dzień dobry. 15 minut zostało do 7, a tymczasem uczniowie dzisiaj już tak oficjalnie pójdą do szkoły. To dobrze wiecie, ten temat będzie wracał, no bo wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, na którym był nasz reporter Kuba Skumiał. No i tam na przykład rozmawiał z jednym z uczniów, z Wojtkiem. Czego Wojtek chciałby życzyć wszystkim uczniom?
1: Co robiłeś w wakacje i dlaczego było aż tak fajnie?
2: Na wakacjach byłem w Krecie i było dobrze.
1: Jaki masz humor dzisiaj?
2: A no dobry taki.
1: Wcześniej mówiłeś, że masz apel do pana Daniela Janiaka. Co to jest dokładnie?
2: Chciałbym się z nim przywitać i pogadać z nim tak.
1: Chciałeś po prostu jak kolega z kolegą?
2: Jak kolega z kolegą.
1: To jeszcze bym poprosił od ciebie kilka ciepłych słów dla uczniów, którzy idą do szkoły dzisiaj akurat pierwszy raz.
2: To życzę im miłego dnia w nowej szkole i życzę im miłych 10 miesięcy miłych dni.
0: 10 miesięcy miłych dni. Słuchajcie, czy mogą być piękniejsze życzenia na ten czas roku szkolnego? No, wydaje mi się, że nie. No to przyłączamy się do ucznia Wojtka i też życzymy 10 miesięcy, a może nawet więcej miesięcy miłych dni. The Bausa, I Wanna już teraz w Radio Słuchaczew.

A propos czasu, za 7 minut będzie 7. Wtedy także najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, w których wrócimy do tematu wolnych miejsc w przedszkolach w Sochaczewie, bo jeszcze kilka takich wolnych miejsc się znajdzie. Powiemy także o borówkach, bo ich zbiory z kolei dobiegają końca. O tym już za kilka chwil na 94 i 9 FM.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 7:00.
11: Pierwszy żłobek publiczny w gminie Rybno oddany do użytku, pomogły środki z KPO. Są jeszcze wolne miejsca w miejskich przedszkolach w Sochaczewie. W tym serwisie będzie także o Borówkach. Ich zbiory dobiegają końca. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Nowoczesny i funkcjonalny, taki jest pierwszy samorządowy żłobek gminy Rybno. Obiekt mieści się w specjalnie przearanżowanych pomieszczeniach tutejszej szkoły. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego ponad milion to dofinansowanie z KPO. Za nami oficjalne oddanie żłobka do użytku. W uroczystości wziął udział poseł Adam Orliński, którego wystąpienie miało osobisty charakter.
12: Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy oddawałem moją Zosię do żłobka, to jeszcze to pokolenie, jak moich rodziców, podchodziło do tego z takim zastanowieniem, jak w tym żłobku to wszystko będzie, bo przecież wiemy doskonale, że kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Te rodziny były wielopokoleniowe i wszyscy wychowywali się bez takiego myślenia o żłobku. No dzisiaj wiemy, że ten żłobek jest miejscem, gdzie rodzice spokojnie mogą oddać swoje pociechy i to jest dla tych rodziców zawsze taki pewien dylemat i pewna niepewność w głowie. To, co jest cudowne, że po tygodniu czy po dwóch nabierają właśnie do państwa, do całej obsługi, całego tego zespołu właśnie żłobkowego zaufania i to miejsce staje się dla nich naprawdę drugim domem.
11: Pojedyncze, ale wciąż jeszcze są wolne miejsca w sochaczewskich przedszkolach publicznych. Placówki poszukują także nauczycieli. Do skorzystania z oferty zachęca zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
13: W miejskim przedszkolu numer 7 są jeszcze wolne miejsca w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. W przedszkole poszukuje też nauczyciela do prowadzenia rytmiki. W miejskim przedszkolu numer 3 są wolne miejsca w 3-latkach, 4-latkach i 5-latkach. W miejskim przedszkolu numer 1 są 3 wolne miejsca w oddziale 4 i 5-latków. Miejskie przedszkole numer 1 poszukuje nauczyciela rytmiki oraz języka angielskiego.

0: Dodatkowo szkoła podstawowa numer 2 ogłasza wolny wakat na stanowisko pedagoga specjalnego, więc zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł miejsca dla swoich pociech, to też zachęcamy.
1: Sezon rolniczy dobiega końca. Większość żniw za nami, choć na przykład sadownicy czekają na plony jesienią. Taka sytuacja jest także w gospodarstwie Przemysława Wasilewskiego z gminy Iłów, gdzie na jabłka trzeba jeszcze poczekać, ale zbiór borówek dobiega końca.
2: Sezon borówkowy mogę ja w swoim gospodarstwie uznać za dobry. Może nie jakiś bardzo wyjątkowo wysoki czy niski, po prostu dobry. Tak jak na ten klimat, na te warunki, na pogodę, to był dobry. Nie wiemy, co będzie tak naprawdę do końca z jabłkami, bo te mrozy jednak kilkudniowe dały odczuć owocom. Przyjdzie zbiór, zobaczymy, jak one będą wyglądały, jak będą po badaniach, jak się zachowywały, czy nadadzą się do dłuższego przechowywania, czy po prostu będziemy musieli je sprzedawać prosto z drzewa. Jest ich stosunkowo mniej niż w roku ubiegłym, w którym także była klęska. To jest któryś rok pod rząd, gdzie sadownicy, rolnicy odczuwają jednak tę zmianę klimatu i plony na pewno będą mniejsze.
1: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
3: Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych, zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
3: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków.
5: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
3: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
8: Dużo słońca dzisiaj w Sochaczewie okolicach i nawet ciepło. To znaczy nawet 22-23 stopnie Celsjusza, tyle możemy zobaczyć na termometrach, odczuć również po południu. No póki co tak w okolicach 11-12 kresek na plusie mamy. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powie z południowego zachodu z prędkością 12 km na godzinę. No i nie powinien się mocniej wzmagać.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
8: Lekcja pierwsza. Temat zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania z radiowego wstawania. Ja jestem, wy też prawdopodobnie, jeśli mnie teraz słuchacie, no to jesteście. Zapewne szykujecie się do pracy albo do szkoły. No to życzymy miłego dnia, aby ten pierwszy dzień takich faktycznych lekcji dla uczniów był dobry, a dla rodziców pracujących również. Oczywiście, że tak. Brian Adams, na początek 7, za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Bob Sinclair, Nesta Pine, Gary i Love Generation. Ten numer.
3: Części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Bob Sinclair, Nesta Pine, Gary i Love Generation. Ten numer. Zresztą cały czas bardzo dobry. 2005 rok, wtedy kiedy wyszedł, 19 września, więc no, mało rocznicę świętujemy. Kolejny już rok z tym właśnie kawałkiem. No i on dzisiaj w hicie dnia w Radiu Słuchacze.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego

0: 2 września w kalendarzu, 19 minut po 7, tu Radio Sochaczew o poranku. A tymczasem bez przysłów dotyczących pogody się dzisiaj nie obejdzie. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogodę trzyma. No muszę powiedzieć, że początek września to trochę tego słońca mamy. Czy tego słońca jest więcej? No póki co dzisiaj na pewno. Wczoraj no to tak różnie było. Nie wiem, jak to sumarycznie wyszło, ale możemy się spodziewać zatem, że również tego słońca zobaczymy we wrześniu bardzo dużo, tego się przynajmniej trzymajmy. Jest jeszcze jedno pożykadło, przysłowie. Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snać znakiem tęgiej zimy. Czy wy spotkaliście się z pajęczynami po ziemi albo już z jakimś pierwszym babim latem? Ja nie wiem, bo bardzo możliwe, że po prostu wszedłem w pajęczynę.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Radio Schoczew na dzień dobry. Jeśli macie na 8, no to pół godziny zostało. 7:30 dokładnie na zegarach. A tymczasem, wczoraj byliśmy podczas pierwszego dzwonka w Sochaczewskiej czwórce, tam na rozpoczęciu roku. No i tam rozmawialiśmy z młodzieżą, jakie mają odczucia a propos tego nadchodzącego, już w sumie rozpoczętego, roku szkolnego.
1: I jak emocje, jak wrażenia przed rozpoczęciem roku szkolnego?
2: Strach tutaj znowu wracać.
3: Nie chce się wakacje za szybko i tyle.
4: Niedobrze.
1: A jakieś pozytywy?
4: Nie ma.
1: A co robiliście w wakacje, że one były aż takie fajne i nie chcecie wracać do szkoły?
3: Spałem do 14, wychodziłem na masę codziennie i jadłem maka co dwa dni.
2: Upalałem krosy, skutery i to wstawałem o 14.
0: Wstawanie o 14 widzę, że to jest największy pozytyw z minionego lata, także no... Ja nie chcę być złym prognostykiem, ale coś czuję, że mogą się pojawić dzisiaj spóźnienia.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Gdzie w tym momencie mogą się pojawić trudności w przemieszczaniu się po ulicach Sochaczewa? No na przykład na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam już teraz tworzy się korek standardowo, więc na pewno trochę czasu stracicie. Oprócz tego na przykład Trojanowska, tutaj okolice przejazdu kolejowego, ale dalej Łąkowa, Młynarska i dojazd do Chodakowa, a skoro Chodaków, czyli rondo Jana Pawła II, tam również mogą być w tej chwili drobne korki. Gdzie jeszcze utrudnienia? No na pewno zwolnicie w okolicach ronda przy ulicy Żyrardowskiej, na pewno również zwolnicie, jeśli chcielibyście wyjechać z Okrzei 15 sierpnia na Traugutta, na Piłsudskiego. Ruch jest w tej chwili umiarkowany. 92, czyli sprawdzam wylotówki z Sochaczewa w stronę Warszawy najpierw. Tutaj w Piorunowie zwalniacie po to, żeby zatrzymać się w Błoniu tak na dłużej. Oprócz tego na trasie bez większych kłopotów aktualnie. 705 w stronę Brochowa przejdziecie bezproblemowo. 92 w kierunku Łowicza, do samego Łowicza powinniście dojechać bez większych problemów. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna w tym momencie. 50 w stronę Żyrardowa również. No i 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jedyne problemy w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: Nic więcej nie potrzeba. Tak śpiewa Oskar Cyms, Radio Sahaczew, na dzień dobry. A ja was pytam na naszym Facebooku o to, jak przed tymi pierwszymi lekcjami w szkole. Pytam uczniów, ale też rodziców. Nasza słuchaczka Joanna napisała, że to jest, cytuję: moje dziecko od godziny 5 gotowe do wyjścia, podekscytowane. Spodziewałem się tego, bo mimo że z żalem kończyła ostatnie w życiu wakacje, to doczekać nowej szkoły się nie mogła. Jestem w szoku. No proszę bardzo, także nie tylko są takie głosy, które, czy też takie nastawienie, które jest zestresowane, albo może takie bardziej z smutku za wakacjami. Są też tacy uczniowie, którzy się nie mogli wręcz doczekać. No i o tym nam piszecie. A jak tam u was? Dajcie znać na Facebooku Radio Sahaczew. Z kolei już za 11 minut, punktualnie o 8, najnowsze wiadomości z Sahaczewa i okolic.
1: Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale że wiem, że dla niektórych ciężko się będzie dzisiaj obudzić, to tak na rozgrzewkę. Van Halen i Jump. Jeszcze przed 8. Za chwilę także Meduza na 94.9 FM.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości.

0: 636.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry jest ósma.
8: Zaczynamy od poruszającego zdarzenia w Błoniu. Pod drzwiami tutejszego klasztoru zostawiono noworodka. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zachęcamy do głosowania na sochaczewskie projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mamy też zaproszenie na debatę o bezpieczeństwie w Kampinosie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od poruszającego zdarzenia w Błoniu. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr zakonnych podrzucono noworodka. Jak podają media ogólnopolskie, dziecko miało być owinięte kocykiem i umieszczone w reklamówce. O komentarz poprosiliśmy podinspektor Ewelinę Gromek-Oćwieja.
9: Interwencję otrzymaliśmy około 4:20 nad ranem. Dotyczyła ona porzuconego noworodka. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, która przewiozła niemowlę do szpitala. Najważniejsze, dziecko żyje, jest zdrowe, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Oczywiście o zdarzeniu została powiadomiona również prokuratura i cały czas trwają czynności zmierzające do odnalezienia rodziców dziecka. Jak wspomniałam, te czynności są nadzorowane przez prokuraturę.
8: Już tylko do 7 września można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród nich są inwestycje i pomysły z Sochaczewa. Zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz szczególnie zachęca do głosowania na projekt numer 278.
10: Zachęcam do głosowania na projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych. Głosowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Chodzi o przejścia dla pieszych przy ulicy Wyszogrodzkiej. To jest w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową. Przejście przy Alei 600-lecia oraz przejście przy ulicy Piłsudskiego. Głos można oddać na stronie bom.mazowia.pl. Natomiast ja zachęcam w ogóle do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Jeśli komuś nie podoba się ten projekt, to mamy też w Sochaczewie inne zgłoszone, więc zagłosujcie, proszę.
8: Co ważne, głosując, nie trzeba podawać PESEL-u, wystarczy numer telefonu. I jeszcze zaproszenie. Wójt gminy Kampinos, Piotr Grzelak, zachęca mieszkańców do udziału w debacie poświęconej bezpieczeństwu. Odbędzie się ona 7 września.
11: O godzinie 17 w Kampinosie A30A odbędzie się debata społeczna ewaluacyjna organizowana przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich i im więcej mieszkańców weźmie w nim udział, tym lepiej możemy rozpoznać problemy i reagować na nie.
8: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
12: Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
13: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. są zabezpieczane i już zabezpieczone

0: materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
2: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
3: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
1: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 15 stopni Celsjusza na plusie, to jest aktualnie tyle. Odczuwalna temperatura na poziomie 14. Słońca bardzo dużo, w ciągu dnia zdecydowanie będzie przeważać. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, tak samo jak z umiarkowaną siłą powieje wiatr. 13 km na godzinę z południowego zachodu. A jeśli pytacie, ile dzisiaj będzie najwięcej, jeśli chodzi o stopni, na ile najcieplej, do 22 kresek ta temperatura dobije.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, smacznej kawusi wszystkim tym, którzy ją piją, a uczniom życzymy dobrego dnia w szkole. Mamy nadzieję, że będzie też nie tylko ten jeden dzień, tylko cały taki rok szkolny. Co tam u was? Jak tam ten 2 września? Jaki macie plan dnia na dziś? No na przykład Jola pisze, wstać, przetrwać, zjeść coś pysznego, nie zwariować i spać. To jest bardzo dobry plan, ja go kradnę i chyba też podobnie o tym pomyślę. Manam, szary miraże, tak żeby was jeszcze rozkręcić. Na początek 8, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

Ach, no znam takich, którym się marzy Barcelona. Słuchajcie, teraz uczniowie już w szkołach, ale to jest chyba najlepszy czas dla studentów, bo studenci mają jeszcze miesiąc. Dużo studentów, jak czytam w internecie, w tym czasie, właśnie w czasie września, przed październikiem, decyduje się, żeby gdzieś jeszcze tak na ostatnią chwilę wyskoczyć. Tak najczęściej za granicę, żeby gdzieś pojechać. Także Barcelona może to być kierunek dla was, studenci. Dlaczego nie? No, zresztą bardzo popularny, więc myślę, że tutaj nie ma co podpowiadać. Ale to jeszcze jest dobry czas właśnie dla tych, którzy do szkoły iść nie muszą. A ja pytam, co tam u was? I na przykład słuchacz Robert napisał, że on ma urlop. Wysyła nam zresztą zdjęcia z tego urlopu, jak pije kawkę nad jeziorem. No i słuchajcie, no i tak trzeba żyć. To jest wyczekany urlop, więc być może jeszcze wśród was są tacy, którzy wcześniej tego urlopu nie mieli, teraz sobie urlopują. No to tych też serdecznie pozdrawiamy. Conan Gray, Neverending Song, już teraz w Radio Słuchaczy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i jej najnowszy hit, jeszcze letni, wakacyjny, Mango.

0: Radio słuchacze, na dzień dobry, 20 minut po godzinie 8. A tymczasem internet cały czas mówi o najnowszym GTA 6. To jest sytuacja, o której właściwie wszystkie portale piszą. I jest to aktualnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier, myślę, że w historii, ale na pewno w tym roku. I coś czuję w kontekście tego nowego roku szkolnego, że gdy tylko GTA 6 wyjdzie, a będzie to no, w teorii 19 listopada, to coś czuję, że wtedy ta stuprocentowa frekwencja może się posypać, no a później będzie także dużo usprawiedliwień. A z kolei pracodawcy, wy przygotujcie się na L4.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Tu Radio Słuchacze, 29 minut po 8. Jakimi byliście uczniami? Jakimi uczniami byli nasi samorządowcy? O to pytał Bartek Staniaszek.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego. Wielu uczniów tego nie lubi, wielu się zachwyca szkołą, wielu odczuwa lekki stres. Czego im życzyć?
2: Ja im życzę tego, żeby skupili się na tym, że niebawem następne wakacje. I do przodu.
1: Z optymizmem. A jaką uczennicą była pani Ania Pawłowska?
2: Ja byłam uczennicą pilną bardzo. Byłam wzorowym uczniem. I zachowania, i z podejścia do nauki może to potwierdzić pan dyrektor Andrzej Grabarek, bo był moim wychowawcą nawet.
0: Odpowiadała wicestarosta Anna Pawłowska. A jak to było u was? Dajcie znać na naszym Facebooku. Z kolei, jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie utrudnienia, o których warto poinformować, no to dzwońcie do nas koniecznie 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W tym momencie spory ruch na obwodnicy miasta, no i to owocuje korkiem przed rondem przy ulicy Żydardowskiej. Tam trochę czasu spędzicie, jadąc od strony ronda w Kuznocinie. Wracamy do centrum miasta. Tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Cały czas z ruchem umiarkowanym, no i miejscami mogą się pojawić drobne korki. Podobnie na przykład w okolicach ulicy Trojanowskiej, Łąkowej, Młynarskiej, a więc objazd do Chodakowa. No i widzę, że w Gawłowie w tym momencie także utrudnienia. Tam na pewno zwolnicie. Oprócz tego, wylotówki z Sochaczewa w stronę Łowicza, ta wam problemów nie sprawia. Do samego Łowicza przejdziecie bez większych korków ani przestojów. 50, jeśli wybieracie się w stronę Wyszogrodu, to tylko zwolnicie na pewno przed rondem w Różkach Janowie, a później to już z górki. 50 w stronę Żydartowa, płynnie ruch się nią odbywa, bez większych niespodziewanych problemów. Nie zgłaszacie także nietypowych kłopotów na 92 w stronę Warszawy, tutaj dopiero w Błoniu się zatrzymacie tak na poważniej, a później na przykład w Ołtarzewie, to w ramach skrzyżowań. 705 w stronę Brochowa, bezproblemowa, a 705 w stronę Skierniewic, tutaj cały czas aktywne jest to ta przebudowa w Nowej Suchej, w związku z tym na tych światłach możecie stanąć nieco dłużej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: No mercy, where do you go? 9 minut do 9, o tej godzinie najnowsze wiadomości. W nich oprócz tych z Aczewa i okolic, również te z kraju i ze świata. W nich m.in. o nowych zasadach, dużych zmianach dla świeżo upieczonych kierowców, bo te zmiany wchodzą w życie już od jutra.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A do 9 jeszcze Szaram, Party All The Time, za chwilę także Zakopower.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają

0: Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Spałem PS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła dziewiąta.
10: Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Teresa Stańczak, była dyrektor domu na szlaku w Załuskowie. Gmina Nowa Sucha z przyjętym planem ogólnym. Szczegóły już za chwilę. Przed nami finał obchodów 40-lecia sochaczewskiej wąskotorówki. Będą koncerty z gwiazdą wieczoru, zespołem Poparzeni Kawą 3. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Teresa Stańczak, była i wieloletnia dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego w Załuskowie. Swoją pracą i zaangażowaniem współtworzyła historię domu na szlaku, pozostając częścią jego dorobku.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Gmina Nowa Sucha z uchwalonym planem ogólnym. Udało się to zrobić do końca sierpnia, czyli zgodnie z założonym przez ustawodawcę terminem. Jak mówi wójt Maciej Mońka, z uwagi na narzucone odgórnie wymogi, dokument raczej nie cieszy się poparciem społecznym.
11: Mogliśmy mniej gruntów przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Także tutaj pole manewru było bardzo małe, stąd też spore niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Staraliśmy się to skompensować w ten sposób, że zachęcaliśmy do składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Kiedy te decyzje jeszcze nie były pod jakby reżimem planu ogólnego, takich wniosków wpłynęło mnóstwo. Mnóstwo. Jeszcze 2 lata temu wydawaliśmy je na bieżąco. Teraz jesteśmy nimi zasypani i pewnie będziemy je wydawać przez rok, a może i 2.
10: Jak dodaje wójt Maciej Mońka, na szczęście wielu mieszkańcom oddalony termin wydania warunków zabudowy jest na rękę.
11: Dlatego komuś się spieszy bardzo, bo chce budować, proszę do nas się zgłosić, zasygnalizować. Natomiast w większości wiemy, że się nie spieszy, bo chcieli zarezerwować sobie grunty pod zabudowę mieszkaniową na przyszłość, więc myślę, że ten problem spokojnie się rozwiąże.
10: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Kulminacyjnym momentem będzie nadchodząca niedziela. Po części oficjalnym przyjdzie czas na część rozrywkową, w tym koncerty.
12: Będziemy gościć 2 bardzo znane zespoły. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości zespół Warszawskie Kombo Taneczne. Natomiast trochę później, od 16.30 do 18 będą koncertować Poparzeni Kawą 3, którzy już zagościli także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum.
10: Mówił asystent muzealny Paweł Szymaniak. W najbliższą niedzielę wstęp do Muzeum Kolei Wąskotorowej będzie bezpłatny.
13: Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. 2 osoby zostały lekko

0: Ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
2: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
0: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: 16 stopni Celsjusza i jest coraz cieplej. Do 22. Dzisiaj i ta temperatura nas zaprowadzi. Finalnie tyle będzie po południu. Dużo słońca przez cały dzień. Chmury się pojawią, ale z tych chmur bez żadnych opadów. Tak, więc dzisiaj naprawdę słoneczna środa nam się zapowiada. Ciśnienie 1018 hektopaskali, czyli umiarkowane. Wiatr również powieje z taką umiarkowaną siłą 14 km na godzinę, ale nie więcej.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
5: 7 minut po 9. Tu Radio Sochacze w ten środowy poranek. No i co? Mam nadzieję, że na razie ten poranek bywa u Was całkiem niezły i że tak będzie do końca dnia. Tego sobie wszyscy życzmy, moi drodzy. Kaja Ibregowicz, prawy do lewego, na początek 9:00. Za chwilę Shakira, Arash czy Kwiat Jaboni, a w tej godzinie także rozmowa z naszym porannym gościem. Kto nim będzie, o czym będziemy rozmawiać, o tym już za kilka chwil. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Shakira i Cardi B, Punteria w Radio Sahara. 14 minut po 9. A tymczasem wracamy do tematu szkolnego, no bo teraz ten temat szkolny będzie najbardziej aktualny. Rozmawiamy z samorządowcami, pytamy ich m.in. o to właśnie, jak wspominają swoje czasy szkolne. A jakie wspomina Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego?
1: Miałem przyjemność uczęszczać do 4 sochaczewskich szkół. Była to 6, 4 gimnazjum.
0: Szkolne. A jakie wspomina Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego?
1: Miałem przyjemność uczęszczać do 4 sochaczewskich szkół. Była to 6, 4 gimnazjum numer 1, a także 80. Z każdej tej szkoły mam dobre wspomnienia. Zawsze trafiałem na fantastycznych nauczycieli, czy też wychowawców. Wiadomo, najmilej się wspomina wycieczki szkolne, bo wtedy najwięcej się działo i nie tylko tutaj, jeśli mówimy o zwiedzaniu, ale także i jakieś tam towarzyskie sprawy. Fantastyczne klasy, fantastyczne znajomości, które przetrwały też lata. Do dzisiaj, jeśli widzimy się z kolegami, z koleżankami z dawnych lat, to mamy co wspominać, rozmawiamy, cieszymy się i mogę powiedzieć, że wszystkie sochaczewskie szkoły są na fantastycznym poziomie.
2: Czego życzymy uczniom wracającym do szkoły albo tym, którzy idą po raz pierwszy do niej?
1: Czego można życzyć? Żeby po każdej ostatniej lekcji, po każdym ostatnim dzwonku z uśmiechem ze szkoły wracali do domu.
0: No i to są dobre życzenia, zdecydowanie przyłączamy się do nich.

0: to Arasz, muzycznie w Radiu Sochaczewa. Już za kilka chwil rozmowa z naszymi porannymi gośćmi. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu.

0: Ramu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Teresin. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu.
12: Dzień 31 sierpnia tego roku to ważny dzień dla właścicieli działek, mieszkańców i urzędów gmin praktycznie w całym kraju. Dlaczego tak jest?
13: Tak, to ważna data, ponieważ wiąże się z wejściem w życie nowego etapu reformy planowania przestrzennego, która to została wprowadzona zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 2023 roku. Zmiana ta wprowadziła nowe narzędzie planistyczne, jakim jest plan ogólny. I to właśnie do 31 sierpnia 2026 roku wszystkie gminy w Polsce powinny przyjąć te plany ogólne.
12: A czym właściwie jest plan ogólny?
13: Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, który określa, w jaki sposób gmina może rozwijać się przestrzennie. Jest to dokument, który występuje w wersji całkowicie cyfrowej. To jest właśnie jedna z nowości, którą wprowadziła reforma planowania. Plan ogólny wyznacza strefy planistyczne, czyli inaczej obszary, na których będzie możliwy rozwój danego rodzaju zabudowy, czy to mieszkaniowej, jednorodzinnej, mieszkaniowej, wielorodzinnej, produkcyjnej, usługowej, a także tereny, które powinny pozostać niezabudowane. Przepisy określają zamknięty katalog 13 stref planistycznych i wyznaczając daną strefę należy posługiwać się tylko i wyłącznie nazwami z tego katalogu. Nie ma tutaj dowolności, tak jak było w przypadku wskazywania stref w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I właśnie jedną z kolejnych zmian, które weszły 31 sierpnia 2026 roku, jest fakt, że wszędzie tam, gdzie nie wszedł w życie plan ogólny, to i tak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego straciły swoją moc, czyli inaczej przestały obowiązywać. Niektórzy porównują plan ogólny ze studium i mówi się potocznie, że to właśnie plan ogólny zastępuje studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach.
12: A jak wygląda sytuacja z planem ogólnym w gminie Teresin?
13: Prace nad planem ogólnym trwają. Jest to jednak dokument skomplikowany, a jego opracowanie wymaga przeanalizowania wielu uwarunkowań i uwzględnienia szeregu regulacji. W przypadku gminy Teresin sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że gmina jest w obszarze otoczenia CPK i jest jedną z trzech gmin lokalizacyjnych, na terenie których będzie budowany centralny port komunikacyjny czy port Polska. Na ostateczny kształt i kierunki planowania czy rozwoju przestrzennego w gminie wpływ będzie miała w bardzo dużym stopniu przygotowana przez spółkę strategia obszaru otoczenia CPK. Została ona przedłożona przez pełnomocnika do spraw CPK do rządu celem przyjęcia przez Radę Ministrów. Niestety rząd do tej pory tej strategii nie przyjął, więc gmina ma trochę związane ręce. Zależy nam, aby nie podejmować pochopnych decyzji i nie uchwalać planu ogólnego niezgodnego z projektem tej strategii, który za chwilę i tak musiałby być zmieniany w związku z przyjęciem przez rząd właśnie tej strategii obszaru otoczenia CPK. Z drugiej strony, chcąc wprowadzić pewne ustalenia do planu ogólnego, nie moglibyśmy ich wprowadzić, nie mając zagwarantowanych pewnych wskaźników wynikających wprost z ustaleń tej strategii obszaru otoczenia CPK. Chcemy, aby plan ogólny był dokumentem dobrze przemyślanym, spójnym z planami rozwoju centralnego portu komunikacyjnego i odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, inwestorów czy przyszły rozwój gminy. Dlatego w tym przypadku ważniejsza od pośpiechu jest jakość i trwałość tych rozwiązań, które chcemy wprowadzić w planie ogólnym. W związku z tym termin opracowania planu ulega wydłużeniu i gmina z drugiej strony nie mogąc już dłużej czekać, opracowuje własną strategię rozwoju, aby poniekąd uniezależnić się od strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK.
12: Czy to oznacza, że każdy mieszkaniec gminy może zgłosić swój teren do zabudowy i gmina powinna taki wniosek uwzględnić?
13: Wniosek mógł złożyć każdy, zresztą wpłynęło ich do planu ogólnego w gminie Teresin blisko 300. Niemniej możliwość złożenia wniosku do planu ogólnego nie oznacza automatycznie, że zostanie on uwzględniony. Plan ogólny musi uwzględniać nie tylko oczekiwania właścicieli poszczególnych działek czy nieruchomości, ale również potrzeby całej gminy, w tym istniejącą zabudowę, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę drogową, zasady racjonalnego gospodarowania przestrzenią, ale przede wszystkim musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I tutaj najwięcej kontrowersji wzbudza właśnie wyznaczanie stref pod zabudową mieszkaniową, czy to mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, czy zabudową zagrodową. Trzeba wyraźnie podkreślić, że gmina nie ma pełnej swobody w wyznaczaniu takich terenów. Jest to ściśle reglamentowane przepisami prawa i jednym z kluczowych elementów przy wyznaczaniu takiego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową jest prognoza demograficzna, na podstawie której określa się zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe. Mówiąc najprościej, im w gminie przybędzie więcej nowych mieszkańców w perspektywie kilkudziesięcioletniej, tym prawdopodobnie będzie można wyznaczyć więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową. A jak wiemy, nie będzie nas coraz więcej, tylko coraz mniej. Oznacza to, że nie możemy po prostu uwzględnić wszystkich wniosków mieszkańców i przeznaczyć wskazanych przez nie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Musimy zmieścić się w określonych prawem ramach i wykazać to rzeczywiste zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową.
12: Czyli nawet jeżeli właściciel działki chce, aby jego nieruchomość znalazła się w strefie mieszkaniowej, nie oznacza to, że gmina może automatycznie spełnić jego oczekiwania.
13: Dokładnie. Każdy wniosek jest analizowany, ale ostatecznie rozwiązania przyjęte w planie ogólnym muszą wynikać z całkowitej analizy planistycznej. Musimy uwzględniać, tak jak powiedziałam wcześniej, prognozy demograficzne, istniejącą strukturę osadniczą i pozostałe uwarunkowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część, jak nie większość mieszkańców, będzie rozczarowana, dlatego tak ważne jest wyjaśnienie, że nieuwzględnienie wniosku nie wynika z arbitralnej decyzji urzędu. Wynika z ograniczeń, które nakładają na gminę przepisy oraz konieczność spojrzenia na rozwój przestrzenny całościowo w perspektywie wielu kolejnych lat.
12: Mieszkańcy często pytają również o decyzję o warunkach zabudowy. Co zmieni się w tym zakresie?
13: Wnioski złożone do końca sierpnia będą rozpatrywane na starych zasadach. To znaczy, aby można było wydać tak zwaną popularną WZ-kę, muszą zostać spełnione określone przepisami prawa warunki. Tych warunków jest 6. W tym analizuje się m.in. zabudowę na działkach sąsiednich, dostęp do drogi publicznej, możliwość zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej, czy zgodność z przepisami odrębnymi. Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to nie można wydać decyzji pozytywnej. I tutaj znowu należy wyjaśnić, że wójt, burmistrz, prezydent nie może wydać pozytywnej decyzji tylko dlatego, że właściciel działki chce ją zabudować. Jeżeli w przepisach czy przepisy nie są spełnione, urząd ma obowiązek wydać decyzję odmowną. Nie jest to kwestia uznania urzędnika, ale stosowania obowiązujących przepisów. Teraz w ostatnich kilku miesiącach mamy do czynienia z nawałem wniosków o WZ-ki i wydawaniu bardzo dużej ilości decyzji. Dlatego automatycznie rośnie liczba wydawanych decyzji odmownych. Niemniej teraz będzie jeszcze trudniej uzyskać taką decyzję o warunkach zabudowy.
12: Dlaczego?
13: Dlatego, że aby po 1 września 2026 można było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musi przede wszystkim obowiązywać plan ogólny, a w tym planie ogólnym musi być wyznaczony obszar uzupełnienia zabudowy. I tutaj też obszar uzupełnienia zabudowy nie jest arbitralną decyzją organu, tylko wynika z zastosowania odpowiedniego, nazwijmy to, algorytmu, który jest w przepisach. To znaczy musi znajdować się zgrupowanie budynków. Tych budynków musi być co najmniej 5. Nie mogą być oddalone od siebie dalej niż 100 metrów. I chodzi o to, żeby nie powodować rozpraszania zabudowy, tylko budować w skupiskach już istniejących obiektów czy zabudowań oraz uzupełniać luki w istniejącej zabudowie.
12: Jeszcze chciałam podpytać, bo powiedziała pani o tym nawale wniosków o wydanie warunków zabudowy. Nawału, to znaczy, jak to można przedstawić liczbowo? O ile procent wzrosła ta liczba wniosków?
13: U nas w gminie Teresin w stosunku do 2023 roku tych wniosków jest kilkaset procent więcej. W ostatnich kilku dniach tych wniosków wpłynęło ponad 200. Także sam ostatni tydzień spowodował, że tych wniosków złożonych przez 2 tygodnie jest więcej niż wszystkich wniosków złożonych o warunki zabudowy chociażby w 2022 roku czy w 2023.
12: Czyli referat gospodarki przestrzennej ma co robić, krótko mówiąc.
13: Zdecydowanie tak.
12: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Teresin.
13: Dziękuję bardzo.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Gustavo Limo i ballada w Radio Sochaczew. 20 minut do 10. A tymczasem tak zaglądam już powoli w ten najbliższy weekend. Sprawdzam, czy coś takiego ciekawego się wydarzy właśnie w weekend. No jeszcze przed weekendem tym oficjalnym, bo w piątek odbędzie się kolejne z cyklu spotkań plenerowych w ramach Kina pod chmurką w gminie Iłów. To są seanse realizowane z budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Kolejny seans i zarazem ostatni, tym razem w Parku Stulecia za Szkołą Podstawową o godzinie 20 się odbędzie, a więcej szczegółów znajdziecie także na portalu tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Reklama. tusochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. tusochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. tusochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. tusochaczew.pl.
2: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
3: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
2: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
3: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
2: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

A już za 10 minut będzie 10, wtedy także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, będą także te sportowe. Tak, o tym już za moment w Radiu Słuchaczew.

0: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
1: Kupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Spałem PS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew. Punktualnie 10.
9: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie-Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
10: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
9: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
11: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
9: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
12: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
13: A ty?
12: Matematyka i chemia.
13: Jakie są widełki?
12: No, ja zdałam od 50 zł do 200.
13: To chyba dużo 200.
12: Bardzo.
14: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
12: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
9: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel.

0: Cel 93. Świeże jaja każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o trzecią rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wyszerotem. Bez problemu w Nowym Jorku w drugiej rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Teon Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w piątej setce rankingu, a na kortę wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
3: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
2: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
4: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
5: Również
4: ale
5: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
4: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
5: Trzymamy kciuki.
4: Jazda Iga!
2: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Słuchajcie, czytam o najbardziej dziwnych przedmiotach, rzeczach, które ktoś przyniósł do szkoły. I na przykład w internecie pewna internautka opowiada i pisze o porcelanowej figurze wiktoriańskiej damy, którą uczennica wzięła z domu babci i przyniosła do szkoły. No, cokolwiek pozwoli wam przetrwać i mieć lepszy humor. Także różne rzeczy można do szkoły wziąć, nawet te dziwne. Radio Sochaczew na dzień dobry, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: wiem jak wy, ale ja się bujam za każdym razem, jak tylko ten numer leci. Hugel, Ultranight i Melangel, Moving to the Sun w Radio Sahaczew, w programie Radio Sahaczew. Na dzień dobry. 20 minut po 10. A tymczasem, słuchajcie, w Sochaczewie wystąpi zespół Poparzeni Kawą 3. Kojarzycie? Myślę, że na pewno kojarzycie, no tutaj nie trzeba przedstawiać. W związku z jubileuszem 40-lecia istnienia tutejszego Muzeum Kolei Wąskotorowej, właśnie ten zespół jest jednym z tych zaplanowanych w ramach koncertów, w ramach atrakcji. Tych atrakcji jest oczywiście więcej w ramach 40-lecia istnienia, o tym piszemy szerzej na tusochaczew.pl. Niemniej jednak, jeśli ktoś z was chciałby właśnie zobaczyć w akcji, zobaczyć na żywo Poparzonych Kawą 3, no to wszystko już w najbliższy weekend, a konkretnie w najbliższą niedzielę, 6 września, bo to właśnie wtedy się wszystko odbędzie. O szczegółach piszemy na naszym portalu, tam więcej informacji na ten temat znajdziecie, na temat miejsca i na temat dokładnych godzin i całego programu tego wydarzenia.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
3: Jagodzianka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Dzisiaj w ramach obiadu dnia polecamy Wam kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego chleb pita, a tutaj klasycznie również pojawia się surówka, a z pomidora ogórka, cebuli. Pojawia się również do wyboru sos, a także napój. Taki zestaw możecie zamówić właśnie w ramach obiadu dnia. No to co, kto z Was się skusi? Życzymy smacznego.
0: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry. Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Tokarczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A jeszcze więcej informacji to już za chwilę, a właściwie za 10 minut, wtedy będzie 11. Najnowsze wiadomości z Saczewa i okolic na 94,9 FM. Nie przegapcie tego.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne

0: okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Sochaczew, jest 11.
4: Powiat realizuje kolejne zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Od tego zaczynamy. Oświatowe powołania dyrektorów i świętowanie jubileuszów w sochaczewskim ratuszu. W tym serwisie zapraszamy także na dożynki gminy Iłów. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Na terenie powiatu sochaczewskiego trwa realizacja działań w zakresie programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powstają projekty 5 budowli ochronnych dla kilku tysięcy mieszkańców. W planach są także odpowiednie szkolenia.
5: Będziemy chcieli przeszkolić pracowników starostwa i naszych jednostek organizacyjnych w zakresie właśnie organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej, postępowania, procedur, jak do tych wszystkich kryzysów się przygotować i dodatkowo chcemy przeszkolić w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, bo też taka wiedza jest potrzebna, żeby można było sprawnie i bezpiecznie takie agregaty obsługiwać.
4: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Na szkolenia powiat pozyskał 10 tysięcy złotych od wojewody mazowieckiego. Drugie 10 dołoży ze swojego budżetu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Dyrektorem przedszkola nr 3 w Sochaczewie przez kolejne 5 lat będzie Katarzyna Proch, a zespołu szkolno-przedszkolnego w Chodakowie Zbigniew Tępczyk. Burmistrz wręczył im uroczyście akty powołania na te stanowiska. W ratuszu świętowano także jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, jaki w tym roku obchodzą Anna Kuliś, dyrektor czwórki, i Katarzyna Orzelska, dyrektor jedynki.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
4: W najbliższą niedzielę dożynki gminy Iłów, wydarzenie, na które zapraszają wójt Jan Kraśniewski i radni gminy, odbędzie się w Brzozowie Starym. Otworzy je uroczysta msza święta o godzinie 12, po której mieszkańcy wezmą udział w korowodzie dożynkowym z udziałem zespołu pieśni i tańca Dzieci Płocka. Część artystyczna rozpocznie się o 13.30.
6: Jak co roku wystąpią nasze lokalne zespoły, jako gwiazda zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka. Będą miały swoje 5 minut również dzieci ze szkoły podstawowej w Brzozowie Starym. Takie zespoły jak Iłowiacy, Klub Seniora, zespół Cash, młody, dobrze zapowiadający się artysta. No i oczywiście kapela Chłopaki do wzięcia, no i nasz standardowy zespół Nasz Czas, który towarzyszy nam przy każdej imprezie. Gwiazdą Święta Plonów o godzinie 17 będzie zespół Flash i potańcówka na deskach. Mam nadzieję, że to będzie takie uwieńczenie tego dnia i tego sezonu ciężkiej pracy rolników.
4: Mówiła sekretarz gminy Anita Głażewska.
7: Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
7: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
9: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
7: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
7: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
2: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstonem.

0: słuchacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 20 stopni na termometrze, chyba nie powinniśmy mieć powodów do narzekań, chociaż synoptycy zapowiedzieli bardzo pochmurny ten początek tygodnia, ale na razie tych chmur niewiele. Przelotne opady deszczu, burze, wiatry. Dzisiaj jeszcze jest spokojnie, zobaczymy jak ta sytuacja rozwinie się w najbliższych dniach. No, chmur i wody ma nam nie zabraknąć.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 5 minut po 11. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Chris Ria na początek tej godziny. A to już 2 września również w szkole, a jak to w szkole, emocji na początku nie brakuje. Miejmy nadzieję, że będą tylko pozytywne.

0: 19 minut po 11, za chwilę audycja powiatowa, a w audycji powiatowej dzisiaj o jubileuszu zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli znanej doskonale osiemdziesiątki. Ten jubileusz 12 września, przygotowania na ostatniej prostej, jak wyglądają, o tym opowiemy już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
0: Witam w studiu moich gości. Magdalena Szczepańska i Alicja Pawlak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Panie z zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego z osiemdziesiątki. Osiemdziesiątka w przededniu jubileuszu stulecia istnienia. Działania przygotowujące trwają od wielu, wielu tygodni. No to może je po prostu podsumujemy i powiemy, co do tej pory zrobiono i jakie jeszcze zadania czekają przed komitetem organizacyjnym i przed całą społecznością szkolną.
15: Dobrze, to może zacznijmy od tego, że jubileusz stulecia istnienia skłania do refleksji nad mijającym czasem i staje się okazją do wspomnień, ale także jest wyzwaniem dla organizatorów, by go zorganizować i odpowiednio do rangi wydarzenia celebrować. Przygotowania do jubileuszu rozpoczęły się już w marcu 2025 roku. Wtedy pod przewodnictwem pani dyrektor Julii Jakubowskiej zawiązał się komitet organizacyjny, w skład którego weszli członkowie kadry kierowniczej, przedstawiciele grona pedagogicznego, rady rodziców i absolwentów szkoły. Podczas pierwszego spotkania został ustalony termin jubileuszu na 12 września 2026 roku i ramowy plan uroczystości. Obchody stulecia to ważne wydarzenie w historii szkoły, podkreślające jej wieloletni wkład w edukację i rozwój kolejnych pokoleń uczniów oraz łączące przeszłość z teraźniejszością. Dlatego w ramach obchodów zaplanowane zostały różne działania, w których uczestniczyła społeczność szkolna, absolwenci i sympatycy szkoły.
0: To teraz o tych działaniach. Co do tej pory zrobiono?
16: No tak jak tu koleżanka wspomniała, stulecie szkoły to jest wielkie wydarzenie, piękny jubileusz. Dlatego celebrowaliśmy to święto cały rok. Były wydarzenia z różnych dziedzin. Były to wydarzenia kulturowo-artystyczne. Odwiedziły naszą szkołę znane osoby. Była to Ania Wyszkoni, był to Michał Wiśniewski, a również pisarka Aneta Krasińska. I pani Aneta, to było akurat bardzo miłe, bo to absolwentka naszej szkoły i spotkanie z nauczycielami, spotkanie ze szkołą naprawdę było dla niej bardzo emocjonujące. Poza tym jeszcze były oczywiście wydarzenia sportowe. Osiemdziesiątka ma piękną halę sportową, w związku z tym też te wydarzenia były takie spektakularne. Był to triobasket, był to turniej piłki nożnej. Były też konkursy matematyczne, konkurs 100 zadań na stulecie szkoły oraz konkurs historyczny, który przybliżał uczniom historię, tradycje i takie najważniejsze wydarzenia z dziejów osiemdziesiątki. Była też gra miejska. Gra miejska jest u nas w szkole już od wielu lat, ale tutaj właśnie pani Magda jest jedną z organizatorek tej gry, to może powie więcej.
15: Tak. Generalnie pierwsza edycja odbyła się na 90-lecie szkoły, a ponieważ spotkała się gra miejska z dużym entuzjazmem społeczności sochaczewskiej, stała się imprezą cykliczną, którą organizujemy co roku i która jest skierowana do różnych grup społecznych. W tym roku przebiegała ona pod hasłem Stulecie Garbolewskiego, i została skierowana, właściwie zaproszenie do udziału w grze zostało wystosowane do osób powiązanych z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Ostatecznie powstało 6 zespołów. Byli to nauczyciele emeryci, nauczyciele obecni, którzy, tu taka ciekawostka, wcześniej byli uczniami naszej szkoły, absolwenci, obecni uczniowie liceum, obecni uczniowie technikum i obecni uczniowie szkoły branżowej. Podczas gry miejskiej trzeba było wykazać się zarówno wiedzą na temat stulecia szkoły, jak i wykonać różne zadania praktyczne, sportowe. No i grę wygrali nauczyciele, absolwenci, co w sumie nie jest chyba niespodzianką, patrząc na to, że znają szkołę zarówno z dawnych czasów, jako jej uczniowie, jak i obecnie jako jej nauczyciele.
0: To teraz przejdźmy do takiego najważniejszego, myślę, już teraz punktu naszej rozmowy, bo to, o czym mówiłyście, to już się odbyło. Tak, ale jest przed nami część zasadnicza, czyli uroczystość jubileuszowa 12 września. Jaki jest program tej uroczystości?
15: Zaczynamy o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele świętego Wawrzyńca. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami miasta i około godziny 12:00 główne uroczystości w budynku szkoły.
0: Czyli, a podczas tych uroczystości możemy już zdradzić jakieś punkty programu, co się będzie działo? Będzie część oficjalna i część artystyczna, tak?
15: Tak. Nie chciałybyśmy mówić tu o szczegółach, ponieważ ma być to też pewnego rodzaju niespodzianka dla uczestników. Natomiast po tejże części takiej oficjalnej, po części artystycznej, odbędą się również spotkania uczniów z ich dawnymi wychowawcami, nauczycielami, zwiedzanie szkoły.
0: Ja myślę, że warto, może nie będziemy mówić, jakie są konkretnie punkty programu, ale warto chyba powiedzieć, że w organizację tego jubileuszu w bardzo poważnym stopniu zaangażowali się również absolwenci i oni też wezmą udział w tej części artystycznej, tej części oficjalnej.
16: Ja chciałam powiedzieć, że absolwenci, byli nauczyciele, pracownicy, naprawdę bardzo angażują się w to nasze święto. Na Facebooku jest utworzona grupa Nasza 80. stulecie. Tam pojawiają się właśnie wspomnienia, zdjęcia, pamiątki, dyskusje, wspominanie nauczycieli, miłe słowa skierowane w stosunku do naszej szkoły. I to widać, że szkoła cieszy się dużą sympatią. Bardzo miło słyszeć właśnie, kiedy byli uczniowie tak ciepło mówią o 80. Oczywiście w całe przygotowanie tego jubileuszu również są zaangażowani byli absolwenci, emeryci, którzy bardzo nam pomagają i za to serdecznie dziękujemy.
0: Czy to oznacza, że listy tych, którzy mogą wziąć udział w uroczystości, są zamknięte? Już kiedyś pytałam panią dyrektor Julię Jakubowską, czy można tak wejść na uroczystość z ulicy bez wcześniejszego rejestrowania, bo wiem, że ci, którzy byli zainteresowani otrzymaniem takiego specjalnego pakietu jubileuszowego, będą musieli się wcześniej zarejestrować. A ci, którzy jeszcze się zastanawiają, to...
15: Tak, dokładnie. Ci, którzy chcą otrzymać pakiet jubileuszowy i mieć pamiątkę z jubileuszu stulecia szkoły, musieli się zarejestrować i właściwie wydaje mi się, że jest również możliwość w dalszym ciągu zgłoszenia się w sekretariacie szkoły.
0: Zachęcamy. Tak, co w tym pakiecie jubileuszowym znajdą absolwenci?
15: No przede wszystkim pamiątkową publikację związaną ze stuleciem szkoły, aczkolwiek nie tylko jest tam historia szkoły, również jest spis uczniów, którzy uczęszczali do naszej 80. Razem z wychowawcami, także można będzie siebie odnaleźć, przypomnieć sobie, jak nazywali się koledzy, koleżanki.
0: Tak, bo to jest z klasami zrobione bardzo wyjątkowo rzetelna część publikacji.
15: Tak, kilka osób pracowało nad tym i zadało sobie dużo trudu, żeby rzeczywiście nie było sytuacji, że ktoś się tam nie znajdzie. Również w publikacji są wspomnienia nauczycieli, uczniów o szkole.
0: Tak, będą jeszcze różne pamiątkowe drobiazgi, pendrive ze zdjęciami, to ja wiem, bo to takie miłe pamiątki. Miło jest odnaleźć albo nie odnaleźć siebie na zdjęciach z przeszłości. To, a jeszcze jubileusz rozpoczyna się mszą o godzinie 10:00, przemarsz. I potem ta część oficjalna i artystyczna, a wieczorem będzie bal. Niektórzy może myślą, czy wziąć udział w tym balu, można jeszcze się zapisać, są jakieś miejsca wolne?
16: To jeszcze kilka tylko podobno wolnych miejsc jest, więc jeżeli ktoś zdecydował się w tym momencie, że chce wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, w pięknym balu, to prosimy, żeby jak najszybciej kontaktował się z sekretariatem szkoły, bo wiem, że jeszcze tam kilka wolnych miejsc jest.
0: To zapraszamy. Tak, wszystko do 12 września, niewiele czasu, to teraz już tylko przygotowania na ostatniej prostej. Jeszcze może powiedzmy, żeby już nie było wątpliwości, gdzie odbędzie się ta główna uroczystość?
15: Główna uroczystość odbędzie się w budynku szkoły na naszej pięknej, nowej hali sportowej.
0: To zapraszamy wszystkich, którzy są zarejestrowani i tych, którzy związani są ze szkołą, będą na pewno gorąco witani. Dziękuję bardzo.
16: Dziękujemy.
0: O jubileuszu 80. mówiły jej nauczycielki Alicja Pawlak i Magdalena Szczepańska. Dziękuję bardzo.
14: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
10: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Czyn i Hollywood. 11 minut dzieli nas od godziny 12.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: To, co dzisiaj proponuje Bar Grzegory. Danie dnia, zupa żołądkowa, świeżonka, ziemniaki i ogórek kiszony. A dodatkowo w ofercie ryba smażona, morszczuk. Możecie również wybrać pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni albo pierogi ukraińskie. Bar Grzegory zaprasza dzisiaj do 19. Kuznocin 112B. No to życzymy jak zawsze smacznego.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: 4 minuty do 12. Najpierw informacje lokalne. Będą nowe wiaty w Sochaczewie, a potem ogólnopolskie. Co z podpaleniem fabryki części do dronów? Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Bro.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
6: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak w nich ciągu.
5: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
6: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
5: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
6: Chyba tak zrobię.
5: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
6: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
5: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Wspałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr, Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań

0: Marka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook pentatuand.pmu.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Będą nowe wiaty przystankowe w mieście. Ratusz już po przetargu. Aktorka Tamara Arciuch na Narodowym Czytaniu w Błoniu. W tym serwisie także zaproszenie na kolejne spotkanie w Sannikach z cyklu Chopin – Muzyka, Poezja. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. W najbliższym czasie w naszym mieście pojawi się 7 nowych wiat przystankowych. Przetarg na ich zakup został już rozstrzygnięty. Za zakupy Zakład Komunikacji Miejskiej zapłaci ponad 51 tysięcy złotych. Wiaty pojawią się tam, gdzie ich dotychczas nie było lub musiały być zlikwidowane z uwagi na zły stan techniczny.
6: Będzie to przystanek na ulicy Łąkowej w kierunku centrum, na ulicy Łuszczewskich w kierunku PKP, na ulicy Okrężnej, tutaj przy Trojanowskiej, też w kierunku PKP. Na przystanku Muzeum Kolejki Wąskotorowej również stanie wiata przystankowa. Na ulicy Sienkiewicza to jest przystanek, gdzie zatrzymują się przewoźnicy inni niż ZKM. To jest przystanek w kierunku centrum. I jeszcze wróci przystanek na ulicę Wyszogrodzką Smolną, ponieważ tam musieliśmy wiatę przystankową zlikwidować ze względu na jej stan techniczny, więc ona tam ponownie wróci. Teraz jeszcze jako 7. lokalizacja będzie to Chodaków Kościół.
5: Mówiła dyrektor ZKM-u Beata Furman. Podobnych inwestycji w naszym mieście ma być więcej.
6: W planach ratusz ma wymieniać pan burmistrz. Tutaj bardzo jest to w kręgu jego zainteresowania, wobec czego być może w tym roku jeszcze pozyskamy kolejne środki, czyli kolejną dotację celową, co pozwoli nam ogłosić przetarg i wymienić przystanki takie, które są, powiedzmy sobie, takie już najgorsze.
5: Jest już tradycją, że na Narodowe Czytanie w Błoniu zapraszane są gwiazdy telewizji lub teatru. W tym roku, w najbliższą sobotę, do naszych sąsiadów specjalnie na tę okazję przybędzie aktorka Tamara Arciuch. Co ważne, zmienia się lokalizacja wydarzenia. O szczegółach burmistrz Błonia Zenon Reszka.
7: Uczestniczymy w Narodowym Czytaniu od samego początku. W tym roku będziemy wyjątkowo czytać w Centrum Kultury, dlatego że jest wymagająca bardzo lektura. Uznaliśmy, że w poprzednich latach było to na zewnątrz albo przy Muzeum Ziemi Błońskiej, albo przy urzędzie ostatnio, ale uznaliśmy, że taka lektura jak Dziady Mickiewicza wymaga wyjątkowego skupienia i lepiej jest to słychać wewnątrz, czyli w Centrum Kultury w Błoniu, dużej sali, i tam będziemy czytać wspólnie z wieloma innymi osobami i próbować zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli, kiedy pisał Dziady i je tworzył.
5: A w najbliższą niedzielę w pałacu w Sannikach kolejne spotkanie z cyklu Chopin, Muzyka, Poezja. Początek wydarzenia, godzina 14.
8: Na scenie Maria Tunelis, Agnieszka Przemek-Bryła i Paweł Gusnar. Po koncercie zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Piotra Krawczyka pod tytułem Obserwator.
5: Zapraszała Patrycja Kraśkiewicz z Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach.
9: ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
10: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego. Powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
9: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały

0: poranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 20 stopni na termometrze. A jakie są zapowiedzi synoptyków na najbliższe dni? W kolejnych dniach na stabilizację w pogodzie raczej nie mamy co liczyć. Do końca tygodnia deszcz pojawiać się ma niemal każdego dnia. Czasem padać będzie mocno, a czasem dotkną nas punktowe burze. Przeważać powinny jednak opady przelotne. Możemy również liczyć na chwilę ze słońcem. Im dalej na północ, tym padać ma częściej i mocniej, a według prognoz najwięcej deszczu pojawi się w okolicach piątku i soboty, a na najładniejszą pogodę możemy liczyć w niedzielę i kolejny początek tygodnia też już bardziej słoneczny. No to trzeba się powoli żegnać ze słonecznym latem.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: I grupa Blondie Call Me, 7 minut po 12, Grażyna Bolimowska, Gajda, dzień dobry. Jeżeli macie dzisiaj wśród swoich bliskich, znajomych, solenizanta Stefana, Juliana, Wilhelma, Stefanie, Oliwiera, Aleksandra, Jakuba, Zofię, Piotra, to zadzwońcie.

0: ale wakacyjnych rytmów nie zabraknie.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: To kogo dzisiaj mamy? France Gall i jej najpopularniejsza piosenka Ella, Ella. France Gall wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla Luksemburga. Zwycięski utwór napisał dla niej Serge Gainsbourg, a ta piosenka Ella, Ella to hołd złożony Ellie Fitzgerald.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Mariza i będzie pięknie. Podpisujemy się pod takim tekstem. A dzisiaj w kalendarzu Dzień Dużego Rozmiaru, bardzo fajne święto. Czyli pozdrawiamy wszystkie panie o rubensowskich kształtach. Panie puszyste, okrągłe, ciepłe, ale niestety moda nie jest dla nich łaskawa. Cóż, na wybiegach kobiety bardzo szczupłe kreatorzy właśnie takie wybierają, ponieważ jak mówią, na nich można powiesić wszystko. A na tych krągłościach niekoniecznie, niestety.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Worstone. Okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
9: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A zabrał pan ze sobą panią Marię Piechnę, czyli byłą skarbnik gminy Sochaczew, również mieszkankę. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wody na terenie gminy i tutaj najpierw może pytanie do pani Marii, może prozaiczne, ale skąd pani obecność tutaj?
12: Jestem mieszkańcem gminy Sochaczew. Przez ponad 15 lat pracowałam w gminie, w tym ostatnie 2 lata jako skarbnik. I dlatego dzisiaj, kiedy mówię o finansach gminy, nie robię tego jako osoba z zewnątrz. Znam tą gminę od środka, znam jej finanse, znam możliwości, znam potrzeby mieszkańców i wiem, jak ważne jest, żeby pieniądze publiczne były przekładane na konkretne inwestycje. I właśnie dlatego przed referendum 6 września nie mogę milczeć i chciałam coś powiedzieć. Odeszłam z pracy, ponieważ nie zgadzałam się ze sposobem zarządzania gminą i z zachowaniami, których byłam świadkiem. Dla mnie urząd powinien być miejscem, w którym można powiedzieć wójtowi: nie zgadzam się, to jest zły kierunek, to trzeba zrobić inaczej. Potrzeba wzajemnego szacunku. Ale dzisiaj nie chcę opierać swojej wypowiedzi na osobistych emocjach. Chcę mówić o dokumentach.
10: jako były skarbnik, na pewno wiele może pani powiedzieć o finansach gminy. Czy pani zdaniem samorząd posiada możliwości finansowe do realizacji planowanych inwestycji w zakresie zabezpieczenia mieszkańców wody?
12: Finanse gminy Sochaczew są bardzo dobre. Z dokumentu RBNDS za 2025 rok wynika, że dochody gminy przekroczyły 101 milionów, wydatki wyniosły 97 milionów, rok zakończył się nadwyżką ponad 4 milionów, nadwyżka operacyjna wyniosła prawie 16 milionów. Czy można powiedzieć, że ponad 20 milionów można było przeznaczyć na inwestycje? Przy takich możliwościach finansowych można inwestować we wszystkie obszary: drogi, wodociągi, suwy, odwierty oraz inne niezbędne wyposażenie. Nie ma problemu braku środków, lecz kwestia priorytetów i decyzji, na co te środki przeznaczyć.
10: A jak sytuacja zabezpieczenia w wodę wygląda z perspektywy pana, panie Sebastianie, jako mieszkańca?
11: Ostatnią inwestycję w stację uzdatniania wody mieliśmy w 2024 roku jeszcze z wójta Orlińskiego w Żukowie. Została wybudowana stacja uzdatniania wody i studnia. I od tego czasu praktycznie przez 2 lata kadencji wójta Krupy nic się nie działo. Ostatnio zaczęto budować studnię w Żukowie i dochodzi do takiego kuriozum, że studnia, która została wybudowana 2 lata temu, czas pracy 30 lat, budujemy kolejną studnię w Żukowie, która tak naprawdę nie będzie wykorzystywana i nie wspomoże pracy istniejącej studni.
10: Dlaczego pan tak uważa?
11: Bo jest pobudowana za blisko i będzie ta studnia pracowała na tym samym poziomie, tak? Na tym samym źródle. Więc nie wykorzystamy. Nie zmodernizowaliśmy stacji w Żukowie, nie zwiększyliśmy jej wydajności. Więc to będzie tylko studnia zapasowa. Ta stacja nie da więcej wody przez wybudowanie kolejnej studni.
10: A jak z pani perspektywy, pani Mario, jako byłego skarbnika, jako osoby zaangażowanej w finanse gminy, wyglądają właśnie te inwestycje w wodę dotychczasowe?
12: Z mojego punktu widzenia możliwości finansowe gminy nie zostały wykorzystane w przyszłość każdej gminy, jakim jest zabezpieczenie mieszkańców wody. W 2025 roku na infrastrukturę wodociągową zaplanowano ponad 3,5 miliona złotych. Ta kwota dochodziła nawet do 4 milionów złotych. Były to pieniądze na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody, modernizację sieci wodociągowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz 350 tysięcy złotych na odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. To na to ujęcie, z którego korzysta strategiczny przedsiębiorca, firma Mars. No i co się stało? Zamiast modernizacji sieci wodociągowych w 2025 roku zrealizowano zakupy wyposażenia. Postępowanie na 4,5 tysiąca wodomierzy, na zakup 4,5 tysiąca wodomierzy ogłoszono dopiero we wrześniu. Umowę na ponad 1 000 000 złotych netto zawarto w listopadzie. Postępowanie dotyczące hydrantów i zasuw uruchomiono natomiast w grudniu. Nie mówię, że wodomierze, hydranty czy zasuwy nie są potrzebne. Są potrzebne, ale żeby miały czemu służyć, najpierw trzeba mieć zabezpieczone źródła wody, sprawne suwy, odpowiednio przygotowaną sieć wodociągową. Nie ma sensu w pierwszej kolejności inwestować w wyposażenie, jeśli nie rozwiązujemy podstawowego problemu, skąd będzie pochodziła woda i czy gmina będzie miała jej wystarczająco dużo. Najpierw należy zabezpieczyć fundament całego systemu, to znaczy ujęcia wody, odwierty, suwy, sieci wodociągowe, a dopiero na tym fundamencie należy realizować kolejne etapy, na przykład zakupy wyposażenia. Wodomierz nie wyprodukuje wody, hydrant jej nie dostarczy, zasuwa nie zastąpi źródła, więc najpierw trzeba realizować inwestycje po kolei. Kolejną kwestią, na którą bym chciała Państwu zwrócić uwagę, To jest odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. Odwiert nie został wykonany. Jako przyczynę wskazano brak ofert. W 2025 roku wartość inwestycji oszacowano na 290 tysięcy złotych i tak tą inwestycję, tak została wprowadzona do budżetu. Taki był plan. Postępowanie zapowiedziano na drugi kwartał 2025 roku. Następnie w sierpniu zadanie zostało oznaczone jako rezygnacja z pozycji, a zaledwie dwa miesiące później w budżecie pozostawiono na ten cel 10 tysięcy złotych. Pytanie moje brzmi, co konkretnie gmina zamierzała wykonać za te 10 tysięcy złotych, skoro pierwotno nie zaplanowano na ten cel 290 tysięcy. Patrzę na to jako były skarbnik. Jeżeli mamy pieniądze, nie mamy długu, to trzeba podejmować decyzje strategiczne, nie takie, które dobrze wyglądają na papierze i które łatwo można pokazać mieszkańcom, ale takie, które pozwolą na uniknięcie poważnych problemów, a poważnym problemem jest brak wody.
10: No właśnie, czy w gminie Sochaczew ten problem braku wody rzeczywiście jest tak istotny?
11: Tak, jest istotny. Wiemy już od pani Marii, że mamy pieniądze, mieliśmy zabezpieczone środki, jednak stacje uzdatniania i nowe studnie na Januszówku i w Mukasie nie powstały. Należałoby zadać panu wójtowi pytanie, jak on sobie wyobraża przyszłość mieszkańców.
10: Bo w tej chwili wody w gminie Sochaczew brakuje?
11: Wody brakuje w całym kraju. Jeżeli spojrzymy na stany rzek, teraz po tych deszczach rzeki się podniosły, ale też to samo się jest w ziemi. Jest brak wody, tak? Więc jeżeli mamy suszę i sami nie zabezpieczamy się, nie budujemy nowych studni, stacji, żeby dostarczać mieszkańcom wody, to tej wody będzie nam niestety brakować.
12: Mam jeszcze do państwa na koniec taki apel do państwa mieszkańców.
11: To tej wody będzie nam niestety brakować.
12: Mam jeszcze do państwa na koniec taki apel do państwa mieszkańców, żeby przede wszystkim patrzeć na dokumenty, liczby, konkretne inwestycje, które zabezpieczają przyszłość naszej wspaniałej gminy. Nie patrzeć na obietnice, patrzeć na konkrety. I proszę zadać sobie takie pytania. Czy sposób zarządzania gminą Sochaczew wykorzystuje jej ogromny potencjał finansowy i gospodarczy? I dlaczego przy tak dobrej sytuacji finansowej gminy nie zrobiono przede wszystkim tego, co powinno być absolutnym priorytetem? I oczywiście 6 września postąpić zgodnie z własnym sumieniem, a najlepiej, tak jak ja, pójść na referendum.
10: I tutaj musimy już zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew oraz pani Maria Piechna, były skarbnik gminy Sochaczew i mieszkanka.
11: Zapraszam na referendum 6 września.
10: Dziękuję raz jeszcze.
12: Dziękuję.
13: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: GDL. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
2: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 12 minut po... 12 minut do 13, czyli 12 minut do wiadomości. I ja wiem, że niektórzy marzą się jeszcze koncerty muzyczne, no i mam dla nich dobrą informację. Takie koncerty jeszcze w Sochaczewie się odbędą, a to w związku między innymi z 40-leciem istnienia Muzeum Kolei Wąskotorowej i obchody 40-lecia tego jubileuszu już w najbliższą niedzielę. Poza częścią oficjalną będą właśnie koncerty. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości zespół Warszawskie Kombo Taneczne, a trochę później od 16.30 do 18 będą koncertować poparzeni kawą 3, którzy pojawili się także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum. Myślę, że doskonale znani są sochaczewianom, ponieważ gościli w przeszłości z okazji Dni Sochaczewa. I co jeszcze będzie niewątpliwą atrakcją tego jubileuszu? Pociąg niespieszny zaparkuje na stacji PKP Sochaczew. Jest to pociąg, który ma przenieść pasażerów do lat 80., 70. ubiegłego wieku. Składa się z 5 wagonów wyposażonych tak jak wagony z tamtej epoki. Między innymi będzie wagon Wars. No to ciekawe, co zaserwuje Wars. Pamiętacie ten tekst? Wars wita was. No dobrze, to czekamy na obchody jubileuszowe i mam nadzieję, że weźmiecie w nich udział razem z całymi rodzinami.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A ten utwór Wars wita was to śpiewał Rudy Schubert, tak? Na pewno. Que bona fide...

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Twaróg mielony kremowy 250 gramów, piątnica 4,99 za sztukę. Mleko łaciate 2%, 1 litr Mlekpol 3,69 za sztukę. Serek pyszny homogenizowany 140 gramów, Mlekpol 2,19 za sztukę. Galaretka owocowa 140 gramów, COT, złoto 89 za sztukę. Promocja obowiązuje do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.

0: jest w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową, przejście przy Alei 600-lecia oraz przejście przy ulicy Piłsudskiego. Głos można oddać na stronie bom.mazowia.pl. Natomiast ja zachęcam w ogóle do wzięcia udziału w tym głosowaniu. Jeśli komuś nie podoba się ten projekt, to mamy też w Sochaczewie inne zgłoszone, więc zagłosujcie, proszę.
1: Co ważne, głosując, nie trzeba podawać PESEL-u, wystarczy numer telefonu. I jeszcze zaproszenie. Wójt gminy Campinos, Piotr Grzelak, zachęca mieszkańców do udziału w debacie poświęconej bezpieczeństwu. Odbędzie się ona 7 września.
2: O godzinie 17 w Campinosie A30A odbędzie się debata społeczna ewaluacyjna organizowana przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich i im więcej mieszkańców weźmie w nim udział, tym lepiej możemy rozpoznać problemy i reagować na nie.
1: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
3: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
3: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
6: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
3: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dziś mieliśmy sporo słońca, a w kolejnych, jeszcze mamy sporo słońca, w kolejnych dniach tego słońca będzie zdecydowanie mniej na mapie pogodowej, w ogóle go nie widzę. No, w niedzielę ma się pojawić, jak zapowiadają synoptycy, czeka nas wilgotna pogoda połączona z burzami. Może padać w centrum u nas, chociaż najbardziej obfite opady na północy, więc bądźmy przygotowani na taką aurę.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w tej godzinie w naszym studiu pojawi się oczywiście gość, zgodnie z tradycją. Około 14.20 będzie nim Julia Matczak, wokalistka. Kojarzymy ją, pamiętamy. Pierwszy taki znaczący sukces odniosła w konkursie Sochaczew Rozśpiewane, zdobyła Grand Prix i nagrodę Radia Sochaczew. A potem tych nagród przybyło, teraz też została nagrodzona, wyróżniona, ale o tym opowie sama.

0: dom, a u nas za chwilę wokalistka pochodząca stąd, dokładnie z Teresina, Julia Matczak. I Julia opowie o swoich sukcesach, o tym, co się dzieje w jej artystycznym życiu.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszak. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
12: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
13: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Julia Matczak, mój gość. Dzień dobry, witam.
18: Dzień dobry.
0: Julia Matczak, wokalistka. Pozwolisz, że przywołam kilka takich faktów związanych z twoją artystyczną biografią i mam nadzieję, że może je rozwiniesz, odniesiesz się do nich. Pierwszy taki znaczący sukces to jest Grand Prix w konkursie Sochaczew Rozśpiewany i Nagroda Radia Sochaczew. Karierę rozwijałaś, a nie wiem jak jest teraz, dwutorowo, występy solowe i udział w chórkach. Między innymi ten udział w chórkach doprowadził cię do programu Mam Talent. Pierwsze kroki stawiałaś w zespole dziecięcym Oreganki, nagrałaś z nimi płytę z piosenkami dziecięcymi. Szkoła muzyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie w klasie puzonu i kontrabasu. Wokalistka w pierwszej edycji projektu Adama Sztaby i Filharmonii Pomorskiej, Orchestra for Young. No a teraz będzie o kolejnym twoim sukcesie, ale najpierw zapytam, czy to wszystko się zgadza, czy można coś dorzucić jeszcze?
18: Wszystko się zgadza. Myślę, że to są takie najbardziej znaczące punkty w mojej drodze artystycznej, bo tak zaczęło się od Open Day'a naszego sochaczewskiego i potem tak jakoś... Uwierzyłam, że to naprawdę ma sens i naprawdę chciałabym w tą stronę iść i tak działać i tak się udaje. Faktycznie czasami są jakieś zakręty, jakieś mniejsze lub większe porażki, ale cały czas jestem, cały czas próbuję i działam i to są właśnie te najważniejsze punkty, z których jestem bardzo dumna.
0: Czyli cały czas śpiewasz. Słuchaj, ale... Nie studiujesz na wydziale wokalnym?
18: Nie studiuję. Skończyłam teraz właśnie licencjat na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej szkolnej. Zaczynam magistra, więc jestem pedagogiem.
0: I będziesz pracować jako pedagog?
18: Myślę, że jest to świetna praca. Jestem też po praktykach w różnych placówkach. Uważam, że to był świetny wybór. Natomiast zdecydowanie muzyka jest na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczycie mnie w szkole. Bardzo możliwe, ale myślę, że na początek zdecydowanie i będę robiła wszystko, co tylko w mojej mocy, żeby muzycznie działać i żeby to się tylko poszerzało.
0: A nie jest droga, którą wybrałaś, chyba nie jest łatwą, bo wiele młodych dziewczyn próbuje swoich sił, chcą być wokalistkami, piosenkarkami, chcą śpiewać, chcą rozwijać swoją artystyczną karierę. To, co się teraz u ciebie dzieje, jeśli chodzi o tę drogę artystyczną?
18: Teraz pracuję nad swoim autorskim materiałem. Teraz też wydarzył się wielki sukces związany właśnie z RMF FM.
0: No to opowiedz o tym sukcesie, bo widzę, że generalnie rozgłośnia radiowe cię lubią, tak? Zaczęło się od nas, a bardzo się cieszę. Kolejna rozgłośnia, która ciebie docenia.
18: Tak, bardzo się cieszę, że Radio Sochaczew mnie lubi, że mogę tu u państwa gościć, jest mi niezmiernie miło. A więc tak, wygrałam konkurs RMF FM. Finał odbył się w Krakowie, była nas dwunastka finalistów tego konkursu spośród setek zgłoszeń z całej Polski. No i udało się wygrać live sesję w radiu RMF FM. Jeżeli państwo nie wiedzą, jak wygląda live sesja, to jest to taki, można powiedzieć, mini koncert, że będę mogła zaprezentować swoje utwory, zagrać pewnie też cover, będzie wywiad, będzie artykuł, więc to jest wielkie spełnienie marzenia, bo nie spodziewałam się chyba nigdy, że będę miała taką możliwość. Absolutnie nie miałam tego na liście marzeń i w sumie świetna niespodzianka.
0: To był konkurs twojej 5 minut, tak?
18: Tak, dokładnie.
0: I wykorzystałaś swoje 5 minut. A konkurencja była duża?
18: Tak, dziewczyny śpiewały świetnie. Dziewczyny i jeden kolega, bo mieliśmy damskie grono i był nasz jeden rodzynek. Naprawdę były świetne.
0: To był taki koncert, konkurs odbywający się w plenerze, jak to wyglądało?
18: Tak, była taka wielka scena Radia RMF FM pod Tauron Areną i my po prostu o godzinie 19 rozpoczęliśmy konkurs, każdy z nas zaprezentował utwór, jury mogło się na nasz temat wypowiedzieć, no i na koniec przyznawali jedną główną nagrodę.
0: I ta główna nagroda przypadła tobie. A pamiętasz jakiś komentarz jurorów, co powiedzieli o tobie?
18: Pamiętam jeden.
0: Czy w tych emocjach zapomniałaś?
18: Nie, no właśnie, pamiętam. Marcin Maciejczak powiedział coś, co w ogóle było, nie słyszałam jeszcze takiego komentarza w moją stronę, natomiast niesamowicie było mi miło, jak powiedział, że spytał się mnie, czy ja uczę się, czy uczyłam się śpiewu w Wielkiej Brytanii za granicą, bo śpiewam jak Sam Smith i Adele po szkole, więc w ogóle cudowne, zapisuję to sobie, bo naprawdę super komplement i jeszcze tego nie słyszałam i było mi super miło, bo jednak Adele, Sam Smith i szkoła brytyjska, w ogóle wokale spoza naszego kraju, to jest super poziom.
0: To teraz co dalej? Czekasz na live sesję, tak?
18: Tak, czekam.
0: A jeszcze nie powiedziałaś mi, co zaprezentowałaś, bo pozwolono wam autorskie utwory, czy nie?
18: Musiały to być covery. Do konkursu też zgłosiłam cover. Zaśpiewałam Man in the Mirror Michaela Jacksona. Jest to super sentymentalny utwór. Śpiewam go już wiele lat i jak dostałam telefon, że mam możliwość zaprezentować się na scenie RMF-u, to uznałam, że to będzie, jeżeli nie mój autorski, to będzie jedyny słuszny wybór, bo mam wspaniałą wspomnienia z tą piosenką, jest mi niezmiernie bliska.
0: Słuchaj, Julio, ty próbujesz Walczysz o swoje miejsce na scenie, walczysz o swoje miejsce w tym świecie show biznesu, co pewnie nie jest łatwe, bo takich wokalistek jest młodych, które chciałyby odnieść sukces. Sporo, tak powiedzmy. A co z twoimi takimi indywidualnymi nagraniami?
18: Prace trwają, piosenki się piszą, też bardzo długo szukałam swojego stylu, myślę, że już go znalazłam i teraz nowe premierowe utwory będą, już się w sumie nie mogę doczekać, aż będzie można je usłyszeć i pracujemy cały czas. Jest to bardzo ciężka walka o marzenia, bo tak jak pani powiedziała, jest nas dużo w branży, nagle śpiewają wszyscy i to jest jednak hermetyczne środowisko, do którego ciężko się dostać, ale myślę, że małymi krokami I wierzę w to, że po prostu się uda i że to będzie naprawdę piękna droga. No już sama live sesja w RMF-ie jest dla mnie wielką szansą na to, żeby się pokazać. Plus nie wszyscy mają taką możliwość, dlatego jestem bardzo wdzięczna, że akurat udało mi się tak niespodziewanie ją otrzymać.
0: Za chwilę zagramy jeden z twoich utworów, Goździki, bo kilka singli masz na swoim koncie. Jak to teraz zamierzasz zaplanować swoje dalsze kroki? Będziesz nagrywała takie single, czy próbujesz jakąś płytę? Masz koncepcję, co dalej?
18: Koncepcje się tworzą. Nie chcę na razie nic ani zaperzyć, ani mówić na antenie, bo jeszcze myślę, że może się to 3 razy zmienić, bo już niedługo przede mną duży projekt, o którym nie mogę jeszcze mówić, ale on
0: no
18: na
0: właśnie,
18: pewno...
0: No właśnie, my wiemy, co to za projekt i jesteśmy pod wrażeniem. No,
18: umowy
0: zobowiązują Julię do tego, żeby nie zdradzała szczegółów tego projektu na naszej antenie. To niestety nie możemy o tym powiedzieć, ale to też kolejny ogromny sukces. Może ten sukces otworzy ci drzwi do kariery. Tak to się mówi.
18: Tak to się mówi. Mam nadzieję. Na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było i nie poddaję się i walczę dzielnie.
0: No właśnie, a powiedz mi, czy jesteś tak zdecydowana, żeby śpiewać, a jakiś brak na przykład sukcesu, czy jakaś krytyka, to cię zniechęca? Bo przecież nie wszyscy kochają wszystkich.
18: Tak,
0: każdy
18: nie
0: ma
18: wszyscy.
0: Indywidualną ocenę sytuacji.
18: Oczywiście, że tak. Myślę, że bardzo ciężko mi było na początku wejść... może nawet nie w branży, ale zacząć śpiewać, bo nie byłam bardzo pewnym siebie dzieckiem i jakby ta moja pewność siebie i to, że ja chcę śpiewać, to budowało się tak naprawdę latami. Teraz na pewno każdy sukces jest wspaniały, ale też mam świadomość tego, że czasami jest po prostu gorzej i coś nie wychodzi. Ja mam masę projektów, które nie wyszły i po każdym się podnoszę, trochę popłaczę i się podnoszę i teraz jestem sobie bardzo wdzięczna, że mimo, że ostatnio coś nie wyszło, to teraz jestem w miejscu, gdzie
0: wyszło
18: w końcu, a gdybym się poddała te pół roku temu, no to nadal siedziałabym i płakała w poduszkę, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nadal będę po prostu szybciutko się podnosić i dalej piąć się po swoje.
0: Ty masz bardzo mocny głos, Julio. Na pewno ci to mówią, ci,
18: tak,
0: którzy słuchają ciebie, tak?
18: Tak,
0: I
18: tak.
0: Już tu była Sam Smith, Adele, to jak jeszcze ciebie kojarzą, porównują, ustawiają w tych gronie wokalistów, artystów?
18: Oj, nie wiem, ale bardzo często, jak na przykład ktoś nie wie, jak wyglądam i słyszy moje wykonanie, to bardzo często mówi, że spodziewał się Afroamerykanki. W tą stronę bardzo często. Tak, słyszę takie komentarze, co jest dla mnie super, super na plus, bo to znaczy, że gdzieś tam pole wokalistów, z którymi jestem kojarzona, się zawęża i że mam coś takiego niezwykłego. I...
0: No właśnie, bo generalnie wokalistki, młode dziewczyny, to jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takich głosów ciepłych.
18: Tak, tak.
0: Takich ciepłych, wyciszonych, a tutaj mamy taki mocny głos Julii Matczak. Julio, ja mam tu piosenkę Goździki.
18: Tak.
0: Jakoś ją możesz nam przybliżyć, opowiedzieć, kiedy powstała? Ona już chyba zroczek ma.
18: Zroczek ma, tak. Jest to mój debiut, który powstał w Gdańsku z moimi przyjaciółmi. Myślę, że w sumie to jest chyba moja ulubiona piosenka z tych, które wyszły. Kocham ją całym sercem. Wszystkie piosenki są o miłości. Ktoś tak kiedyś powiedział, moja też jest o miłości. No i co? Mam nadzieję, że się Państwu spodoba już, jak debiutowała, to również zagraliście ją na antenie Radia Sochaczew Miasto. Swoją premierę.
0: To cieszymy się, że zaraz ją zagram. Życzymy ci oczywiście powodzenia i czekamy na informacje o tych projektach, które już są już są zrealizowane, ale nie można o nich mówić, bo umowy zobowiązują. No i cieszymy się z twoich sukcesów. A mieszkasz nadal w Teresinie, czy już gdzieś wybyłaś w świat?
18: Nadal w Teresinie. Nadal tutaj.
0: Czyli jesteś nasza.
18: Zdecydowanie jestem wasza.
0: A jeszcze tylko powiem, że gdzie będziemy mogli ciebie usłyszeć w najbliższym czasie?
18: A, w najbliższym czasie, to tutaj do lokalnych odbiorców, tutaj, do naszych mieszkańców. Będę miała wielką przyjemność zaśpiewać na jubileuszu mojego byłego liceum, 80-tki naszej sochaczewskiej. Będzie towarzyszyć mi orkiestra Dęta. Wielkie wydarzenie, ja znam plany, więc myślę, że naprawdę warto wszystkich absolwentów i nie tylko, zapraszam serdecznie, będzie to piękny koncert i ja też jestem bardzo wdzięczna, że mogę wrócić z powrotem do liceum.
0: I to będzie również twój koncert. A jeszcze, może do Sochaczewskiego Centrum Kultury z koncertem
18: wystąpiłabyś? Bardzo chętnie. Szanowne Centrum Kultury, jeżeli macie możliwość, wolne miejsce na sali, bardzo chętnie u was wystąpię. Jeszcze nie było mi to dane, ale ja czekam na swoją kolej i mam nadzieję, że będę mogła naszej sochaczewskiej publiczności zaprezentować jakiś piękny koncert ze wspaniałym materiałem.
0: To zapraszamy. Mam nadzieję, że dyrekcja, pani dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury słyszy i zaprosi cię i będziemy mieli okazję posłuchać twojego kolejnego, czyli drugiego koncertu po tym pierwszym krótkim wejściu z okazji jubileuszu 80. Na razie tyle. Julia Matczak była moim gościem. Dziękuję ci bardzo.
18: Dziękuję bardzo.
0: I posłuchamy. To jest premierowy utwór Julii Matczak, singiel premierowy, tak?
18: Debiutancki,
0: premierowy to może być następny. Debiutancki Goździki.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Pavel Forever Young za 3 minuty 15 i wiadomości, a w wiadomościach powracamy do afery Zonda Krypto. Będzie o tym, co działo się między innymi dzisiaj w Sejmie.
1: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Teresa Stańczak, była dyrektor domu na szlaku w Załuskowie. Gmina Nowa Sucha z przyjętym planem ogólnym. Szczegóły już za chwilę. Przed nami finał obchodów 40-lecia sochaczewskiej wąskotorówki. Będą koncerty z Gwiazdą Wieczoru, zespołem Poparzeni Kawą 3. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Teresa Stańczak, była i wieloletnia dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego w Załuskowie. Swoją pracą i zaangażowaniem współtworzyła historię domu na szlaku, pozostając częścią jego dorobku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Nowa Sucha z uchwalonym planem ogólnym. Udało się to zrobić do końca sierpnia, czyli zgodnie z założonym przez ustawodawcę terminem. Jak mówi wójt Maciej Mońka, z uwagi na narzucone odgórnie wymogi, dokument raczej nie cieszy się poparciem społecznym.
8: Mogliśmy mniej gruntów przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Także tutaj pole manewru było bardzo małe, stąd też spore niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Staraliśmy się to skompensować w ten sposób, że zachęcaliśmy do składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Kiedy te decyzje jeszcze nie były pod jakby reżimem planu ogólnego, takich wniosków wpłynęło mnóstwo. Mnóstwo. Jeszcze 2 lata temu wydawaliśmy je na bieżąco. Teraz jesteśmy nimi zasypani i pewnie będziemy je wydawać przez rok, a może i 2.
7: Jak dodaje wójt Maciej Mońka, na szczęście wielu mieszkańcom oddalony termin wydania warunków zabudowy jest na rękę.
8: Dlatego komuś się spieszy bardzo, bo chce budować, proszę do nas się zgłosić, zasygnalizować. Natomiast w większości wiemy, że się nie spieszy, bo chcieli zarezerwować sobie grunty pod zabudowę mieszkaniową na przyszłość, więc myślę, że ten problem spokojnie się rozwiąże.
7: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Kulminacyjnym momentem będzie nadchodząca niedziela. Po części oficjalnym przyjdzie czas na część rozrywkową, w tym koncerty.
9: Będziemy gościć 2 bardzo znane zespoły. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości

0: 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
1: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
0: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami. Relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
0: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 22 stopnie na termometrze, dzisiaj nie pada i temperatura, a także pogoda. Ilość słońca, jaką dzisiaj mamy, jest zdecydowanie większa niż ta, której możemy się spodziewać w kolejnych dniach, bo kolejne dni będą zdecydowanie bardziej pochmurne, burze, deszcz. Co prawda te deszcze będą takie punktowe, jak to nazywają synoptycy, ale mogą się pojawić, tak jak pojawić mogą się również burze. Czasami padać może bardzo mocno, a czasami słabiej. To nie jest moja diagnoza, ale synoptyków. Czwartek, piątek, sobota deszczowe, niedziela, poniedziałek i początek kolejnego tygodnia słoneczne, więc weekend, niedziela i poniedziałek będą przypominać dzisiejszą środę. Tyle w sprawie pogody. Padać będzie najmocniej na północy Polski.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 6 minut po 15, a w tej godzinie będziemy zaglądać do kalendarza tego bieżącego i tego historycznego. Na razie Papa Dance.

0: Natalia Zastępa i Rudy. No to co w naszym kalendarzu historycznym? Jeszcze o tym nie wspominaliśmy dzisiaj. Premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana to był rok 74. 75. Premiera filmu wojennego Moja wojna, moja miłość. Janusz Nasweter był reżyserem tego filmu. I jeszcze jeden tytuł, który być może niektórzy pamiętają. Szaleństwo Majki Skowron. Film w reżyserii Stanisława Jędryki. Rok 1980. Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 91. na antenie TVP2 ukazało się premierowe wydanie programu informacyjnego Panorama. I jeszcze informacje o dzisiejszych jubilatach. Dzisiaj urodziny ma Tatiana Okupnik, wokalistka, kompozytorka, prezenterka. Pamiętamy ją z zespołu Carpe Diem, ale chyba najbardziej z Blue Café i przeboju Do nieba, do piekła. I jeszcze urodziny ma dziś Sanach. Wokalistka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka wśród, myślę, najmłodszego pokolenia ma wielu swoich fanów.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Dobrze podpowiemy wnet.
11: Mamy to, co chcesz mieć.
9: Allegro.

0: Na nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35

0: 9,99 masz. Pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

26 minut po 15 to jeszcze zaproszenie, tym razem na imprezę sportową. Otwarcie boiska do piłki plażowej wraz z inauguracyjnym turniejem. To 5 września w sobotę o 15 w Antoniewie na terenie OSP Antoniew. Siatkowa piłka, plażowa piłka siatkowa. O właśnie, będą dwa sety do 21 punktów, przynajmniej się do 15. To miejmy nadzieję, że to będzie Antoniew kuźnią kadry siatkarskiej Polski. W drużynie dwie osoby, na boisku dwóch zawodników. Mam nadzieję, że zgłosiliście się do Irminy Jaczyńskiej, bo to zgłoszenia były przyjmowane do 31 sierpnia. Ale może, jeżeli jesteście takimi miłośnikami piłki siatkowej, plażowej, to może jeszcze was przyjmie. Zachęcamy. Sport, integracja, dobra zabawa. To obiecują organizatorzy. Na pewno emocji nie zabraknie. 5 września, godzina 15. Antoniew. Zapraszamy.

0: Kobas, życie jest piękne, nie będziemy polemizować z tą myślą. Za chwilę wyruszymy na ulicę Sochaczewa, by sprawdzić, co się dzieje.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Chciałabym powiedzieć, że teraz na ulicy Warszawskiej jest zdecydowanie lepiej niż o poranku, bo poranek na ulicy Warszawskiej od Gabłowskiej do tutaj do centrum to istny Armagedon. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Teraz jest również ciasno. Zaczynamy od Płockiej. Płocka, Gawłowska, na Gawłowskiej długi sznur aut, niektórzy wracają z pracy. Na Płockiej również, Łowicka też. Więc trzeba uzbroić się w cierpliwość, nie ma wyjścia. Potem centrum Sochaczewa i te newralgiczne punkty, newralgiczne skrzyżowania Staszica, Traugutta czy 600-lecia. Poczekacie, ulica 1 Maja, tu też nie przemkniecie warszawską błyskawicznie, tak dobrze to nie ma. Jeżeli chodzi o inne ulice w mieście, to tak, Olimpijska, tu również powoli pokonacie tę ulicę, Piłsudskiego i Głowackiego, tu też duże natężenie ruchu. O Traugutta, Staszica i 600-lecia mówiłam, dużo aut. A jeśli chodzi o Trojanowską, tu też dużo samochodów, wszyscy wracają i omijają fragmenty Alei 600-lecia. Jedziemy dalej, obwodnica. Rondo w Kuznocinie i Rondo Braci Garczyńskich. Tu też sznury aut czekających na wjazd na rondo. Nie będę dyskutowała na temat, na które rondo tym razem trudniej wjechać. Czy z 50 na rondo w Kuznocinie, czy z 92 na rondo Braci Garczyńskich, albo z 52. Musicie więc uzbroić się niestety w cierpliwość, żeby dotrzeć do punktu docelowego. Mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych kolizji i innych nieoczekiwanych wydarzeń, bardzo niepożądanych, ale jeżeli już mamy informacje o utrudnieniach, to proszę dzwonić do nas 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
6: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
5: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
6: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
5: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
6: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

9 minut dzieli nas od 16. Dzisiaj zaproszaliśmy Was już na Narodowe Czytanie do Błonia. W tym roku czytamy Dziady. Ja myślę, że nie tylko w Błoniu Dziady będą czytane. W Sochaczewie również. Wiele szkół z całą pewnością podejmie się tego trudnego zadania. A propos czytania, to ja chciałabym przywołać taką wypowiedź noblistki Olgi Tokarczuk dotyczące literatury i czytania. Podczas jednego z paneli powiedziała tak: literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Dodała również, że jej książki nie są przeznaczone dla każdego i nie muszą trafiać pod strzechy. Jej zdaniem literatura wymaga aktywnego, intelektualnego zaangażowania oraz pewnego przygotowania kulturowego, co współczesny rynek komercyjny próbuje czasem upraszczać. No i ta wypowiedź podzieliła odbiorców na tych, którzy podpisali się pod wypowiedzią noblistki i tych, którzy uznali, że ona obraża czytelników. Opinia należy do Was oczywiście.

0: 4 minuty do 16, o 16 wiadomości, a wiadomości lokalne zaczynamy od informacji dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
9: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Powiat realizuje kolejne zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Od tego zaczynamy. Oświatowe powołania dyrektorów i świętowanie nauczycielskich jubileuszów w sochaczewskim ratuszu. W tym serwisie zapraszamy także na dożynki gminy Iłów. Szczegóły już za chwilę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Na terenie powiatu sochaczewskiego trwa realizacja działań w zakresie programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powstają projekty 5 budowli ochronnych dla kilku tysięcy mieszkańców. W planach są również odpowiednie szkolenia.
13: Będziemy chcieli przeszkolić pracowników starostwa i naszych jednostek organizacyjnych w zakresie właśnie organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej, postępowania, procedur, jak do tych wszystkich kryzysów się przygotować. I dodatkowo chcemy przeszkolić w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, bo też taka wiedza jest potrzebna, żeby można było sprawnie i bezpiecznie takie agregaty obsługiwać.
12: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Na szkolenia powiat pozyskał 10 tysięcy złotych od wojewody mazowieckiego. Drugie 10 dołoży ze swojego budżetu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Dyrektorem przedszkola nr 3 w Sochaczewie przez kolejne 5 lat będzie Katarzyna Proch, a zespołu szkolno-przedszkolnego w Chodakowie Zbigniew Tępczyk. Burmistrz wręczył im uroczyście akty powołania na te stanowiska. W ratuszu świętowano także jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, jaki w tym roku obchodzą Anna Kuliś, dyrektor czwórki, i Katarzyna Orzelska, dyrektor jedynki.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W najbliższą niedzielę dożynki gminy Iłów, wydarzenie, na które zapraszają wójt Jan Kraśniewski i radni gminy, odbędzie się w Brzozowie Starym. Otworzy je uroczysta msza święta o godzinie 12, po której mieszkańcy wezmą udział w korowodzie dożynkowym z udziałem zespołu pieśni i tańca dzieci Płoc. Sochacka. Część artystyczna rozpocznie się o 13.30.
14: Jak co roku wystąpią nasze lokalne zespoły, jako gwiazda zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka. Będą miały swoje 5 minut również dzieci ze szkoły podstawowej w Brzozowie Starym. Takie zespoły jak Iłowiacy, Klub Seniora, zespół Cash, młody, dobrze zapowiadający się artysta. No i oczywiście kapela Chłopaki do Wzięcia, no i nasz standardowy zespół Nasz Czas, który towarzyszy nam przy każdej imprezie. Gwiazdą Święta Plonów o godzinie 17 będzie zespół Flash i potańcówka na deskach. Mam nadzieję, że to będzie takie uwieńczenie tego dnia i tego sezonu ciężkiej pracy rolników.
12: Mówiła sekretarz gminy Anita Głażewska.
1: Wiadomości ekonomiczne.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowy

0: kraju Unii Europejskiej, mówi Kaja Kallas.
1: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku i w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
2: O ile tankujemy dzisiaj?
3: 8,39.
2: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
3: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
4: Za stówkę.
2: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
4: Bardzo drogo.
0: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Moja i twoja muzyka.
9: 5 minut minęło od godziny 16 dokładnie. Michael Jackson na horyzoncie i Sigma Nobody to Love, a potem hit dnia związany z tym, że w pracy, jak i w życiu, czy w szkole, do której trzeba było wrócić, każdy przecież ma swój kawałek podłogi, swój kawałek rzeczy do zrobienia i trzeba to realizować, moi drodzy. Mamy popołudnie właśnie środowe, 2 września. Julian, Wilhelm, Stefan świętują imieniny, a my gramy i skupiamy się na tym, co przyjemne, na wspaniałej muzyce w Radiu Sochaczew.
8: Radio Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: No moi drodzy, to jest klasyk, 14 minut po godzinie 16, Mister Zup mój jest ten kawałek podłogi, moi drodzy, i podłogi i ławek szkolnych starczy dla wszystkich uczniów, którzy wrócili w szkolne progi. Za was trzymamy kciuki, by ten rok szkolny był naprawdę wyjątkowy, bo wczoraj pierwszego to tak wiecie, półoficjalnie, a dzisiaj to już trzeba podwijać rękawy i brać się za robotę. I tego wam życzę, żeby ta praca szkolna szła jak najlepiej. A teraz na rozluźnienie właśnie mój jest ten kawałek podłogi.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Ech, Meduza, Khalid, Weekend. Taki hit w radiu Sochaczew, który sprawia, że człowiek zawsze przewraca oczami i wzdycha do dni, które przeminęły, czyli do poprzedniego weekendu. Ale mamy już połowę tygodnia i można z uśmiechem wypatrywać kolejnego. Moi drodzy, natomiast jeżeli są wśród słuchaczy radia Sochaczew miłośnicy kolei, miłośnicy transportu i miłośnicy poezji, to okazuje się, że to wszystko da się połączyć w jedno wydarzenie. I za moment zaproszę Was. Znaczy najpierw sprawdzimy sytuację na drogach, a później przed 17 zaproszę Was na bardzo fajne spotkanie miłośników właśnie motoryzacji, kolejnictwa i poezji.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Jest taki fragment w tej piosence, że ja słyszę na zakupy. Nie wiem, czy to tak brzmi, w każdym razie każdy słyszy to, co chce usłyszeć. Powiem wam jedno, jeżeli chcecie usłyszeć, co na drogach, no to już teraz w Radiu Sochacze w Trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: A my wyjeżdżamy już na Sochaczewskie ulice i tutaj zaskoczenia nie ma, dlatego że są miejsca, w których pojedziecie zdecydowanie wolniej. Wszystko za sprawą rozpoczęcia roku szkolnego, wszystko za sprawą wielu incydentów, które mają miejsce w bliższej lub dalszej okolicy. No i informacja od Pawła, obwodnica w Lubiejewie zablokowana przez wypadek osobówki z motocyklem. Do tego cała obwodnica sochaczewska praktycznie stoi, to w kierunku wylotówki, w kierunku Władysławowa i Żarowa, czyli w kierunku Kuznocina, jadąc od ronda Żyrardowskiego. Tutaj przez Janówek Duranowski 15 sierpnia naprawdę trochę potrwa ten przejazd. W centrum też ciasno. Olimpijska, Piłsudskiego, Warszawska, Aleja 600-lecia, Trojanowska, Starzyca, Traugutta 15 sierpnia. Tu wszędzie pojedziecie zdecydowanie wolniej. No i z Gawłowskiej do Płockiej ten dojazd może chwilę zająć. Podobnie jak i wyjazd z miasta, albo właściwie wjazd 50-ką. Tutaj od północy drogi wylotowe są przejezdne, czyli 50-ka do Kamiona, Brzozów Stary, Giżyce, Kaptury. Ten odcinek 577 wygląda bardzo dobrze. Ciasno między stolicą a Sochaczewem, 92 i 580, i tutaj naprawdę przez Błonie, Święcice, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, tu wszędzie jedziecie zdecydowanie wolniej. Podobnie Latchorzew, Stare Babice, czyli wyjazd z Bemowa, jak już oczywiście przepchniecie się przez S8, no bo tutaj też sytuacja nie jest dobra. No cóż, trzeba się uzbroić w cierpliwość, jechać cierpliwie, wolno i zgodnie z przepisami, to jest najlepsze rozwiązanie. No chyba że nie musicie nigdzie jechać, no to wtedy nie jedźcie, to już w ogóle jest raj.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

Drodzy, życie pisze różne scenariusze. Ważną sprawą jest to, by się nie poddawać, nie denerwować, nie ulegać emocjom. Za moment zaproszę Was na bardzo fajne wydarzenie, które niesie ze sobą odrobinę relaksu, spokoju. Chodzi o 10. Noc Poezji i Muzyki Wiersza Torówka. To po godzinie 17. Natomiast jeżeli się denerwujecie, to pomyślcie o facecie, o ojcu, który dowiedział się, że na trasie S11 w kierunku Poznania jego syn, 15-latek, rozbił Mercedesa Maybacha GLS o wartości 1 600 000 złotych.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Punktualnie o 17 w Radiu Sochaczew wiadomości.
6: Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
6: Wcześniej w związku z aferą Zonda Krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
6: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęto

0: przykład do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: No i mamy wrzesień, jeszcze przedwczoraj sprawdzałem Wam pogodę, chociażby w takich Atenach, gdzie 34 stopnie i pewnie ludzie siedzą i pewnie robią miłe rzeczy, a my w tych miłych rzeczach pamiętajcie, że mamy Towarzystwo Radia Sochaczew i najlepszą muzykę i to także sprawia, że rzeczy średnio miłe mogą być milsze, po prostu. 22 stopnie mamy w Sochaczewie, wiatr do 26 km na godzinę, no i co nas czeka dzisiaj maksymalnie? No, spokojny wieczór z przelotnymi opadami w nocy, ale te opady nasilą się gdzieś tam w okolicy weekendu, piątek, sobota to może popadać trochę bardziej, ale te prognozy też takie ulotne są. 24 stopnie jutro, 21 w piątek i do 20 w sobotę i niedzielę, ale z chmurami, za to do 23-24 na początku przyszłego tygodnia i ma być więcej słońca w przyszłym tygodniu. O.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Moja i Twoja muzyka.
3: Powiem Wam tak, 5 minut po godzinie 17, a dziś w kalendarzu 2 września, dzień dużego rozmiaru. Z rzeczy dużych, naprawdę dużych, to mogą być tornistry szkolne uczniów, którzy dźwigają na swoich barkach naprawdę sporo. Ale pytanie do Was o kwestię dużego rozmiaru. Co jest najfajniejsze, gdy jest większe niż mniejsze? Na przykład, nie wiem, urlop? 46 863 22 22. W kwestii muzyki London Beat, I've Been Thinking About You, 6 po 17, już środowe popołudnie, 2 września, Stefan Julian, Wilhelm, Stefania, Olivier i Aleksander świętują imieniny. To jak to jest z tym rozmiarem? Czy rozmiar ma znaczenie? 46 863 22 22.

0: 18 minut minęło od 17. Bardzo fajna impreza na horyzoncie, moi drodzy, i zapraszam wszystkich tych, którzy lubią porymować sobie, posłuchać fajnej poezji. Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sochaczewie zapraszają na jubileuszową 10. Noc Poezji i Muzyki Wierszotorówka. Ta impreza 11 września o godzinie 18 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 21. Turniej jednego wiersza, oprawa muzyczna, prezentacje utworów, no i w związku z tym ja też przygotowałem wiersz, żeby wam go zaprezentować. Pociąg jedzie rymowany, każdy wiersze pięknie czyta, a ja krzyczę tu o rany, no i coś zaczyna zgrzytać. W Sochaczewie sport to znany, wielkie krzyki, próżna gadka, ekstremalny sport. Lubiany to budzenie nastolatka. Gdy do szkoły trzeba wstać, głośno słychać plecak brać. Krzyki w domach w Sochaczewie i tak jest przez cały wrzesień. Wrzesień cały, jak do szkoły wstać, nikt nie wie, nie iść. To plan doskonały, ale trzeba wziąć ten plecak, no i w garść też wziąć się warto. W szkole ziomki, śmiechy, heca, szybko zleci rok i latko.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: Mrozu i złoto, moi drodzy, 30 minut minęło dokładnie od godziny 17. Pytanie zasadnicze, ponieważ nie widzę żadnych oznak związanych z tym, że powinny być w mieście jakieś utrudnienia. Nie spływają informacje ze straży, z policji i z wojska naszego w Bielicach odnośnie tego, że coś się dzieje, a jednak coś się dzieje, gdyż cała obwodnica praktycznie od Władysławowa i Żdżarowa przez Kuznocin, Duranów, Janówek Duranowski po Żyrardowską stoi. Coś tam się dzieje na obwodnicy. Pytanie do was, czy ktoś z was jest w pobliżu, czy po prostu jest korekt, czy faktycznie miało miejsce jakieś zdarzenie drogowe, tak żebyśmy mogli ostrzegać innych kierowców. 46 863 22 22. Czy to jedynie rodzice zebrali się po prostu na obwodnicy, by jeszcze nie odbierać dzieci z SKS-ów i ze szkoły i po prostu wszyscy płaczą w samochodach, że się wrzesień zaczął i trzeba jeździć i wracać i te dzieciaki odbierać. Nie wiem, czy tylko płaczecie, czy faktycznie coś się działo, ale czekam na wasze komentarze związane z tym, co się dzieje na sochaczewskiej obwodnicy, że są takie utrudnienia. 46 863 22 22. Spokojnych podróży wam życzę, a my słyszymy się za moment, zerkniemy na tusochaczew.pl i porozmawiamy o piłkarskim pikniku, który już dzisiaj.
1: Radio Sochaczew.

0: 23 minuty do godziny 18, moi drodzy, a jednak na obwodnicy poważny wypadek, lądował śmigłowiec, wyjaśnia wszystko nasza słuchaczka.
1: Dzień dobry, tu było dopiero pytanie o wypadek na obwodnicy. I faktycznie jest. Jest i helikopter, droga cała zastawiona, także to mocno.
0: A w którym miejscu?
1: Tu jak się jedzie od Lubiejewskiej, między Kącami a rondem, tu jak się wyjeżdża na Łowicko.
0: Kuznocińskim?
1: Tak, okay. Między rondem a Kącami jest faktycznie wypadek, wszystko stoi.
0: Więc osoby, które są w okolicy Łowickiej lub na obwodnicy, na pewno trochę stracą. Szukajcie objazdów. Droga będzie z częściowym przejazdem w korkach. Troszeczkę jeszcze postoicie. A my już kierujemy się do 18. Muzyka na horyzoncie. Elton John, Ignacy czy Guru Josh Project Perfect. Jest to wszystko dla was właśnie na 94.9.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94.9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
2: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: 4 minuty do godziny 18. Dzięki wam. Mam sporo informacji na temat tego, co dzieje się w Sochaczewie i działo, ponieważ mieliśmy wielkie utrudnienia na obwodnicy. Spowodowane to było zdarzeniem. Tuż przed godziną 16 doszło do groźnego wypadku samochodu osobowego i jednośladu. Niestety jednego z kierowców nie udało się uratować. Lądował nawet śmigłowiec, no i droga pozostawała długo zablokowana. Utworzyły się korki i objazdy, no bo wiadomo, most w godzinach szczytu stoi. Próbowaliście jechać Łowicką, ale tutaj też droga była przeblokowana. Na ten moment sytuacja wygląda już nieco lepiej, ale dalej mamy korki. Mamy ciężką sytuację na Łowickiej, w mieście na Staszica, na ulicy Warszawskiej, no i obwodnica do jazdy do 15 sierpnia. Tutaj tworzy się korek i tutaj próbujecie uciekać gdzieś właśnie w bok. Do tego na Cygielni, czyli przed rondem Kuznocińskim, praktycznie z każdej strony te samochody też stoją. No i na 50 między rondem Kuznocińskim a Żdżarowem prowadzone są cały czas prace przez policję, więc tutaj ten odcinek pewnie przez chwilę pozostanie nieprzejezdny. Spokojnej podróży, jeżeli tylko możecie, to tego odcinka 50 między Żdżarowem a Kuznocinem unikajcie, bo tutaj jeszcze droga pozostanie zablokowana.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
5: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: A już teraz o 18 w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
9: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
10: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
9: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
11: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
9: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu Willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
12: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
13: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
9: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
14: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
9: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia.

0: 11 stopni, a w nocy nawet 12, więc może być nieco chłodniej. Padać nie powinno, a w dłuższej perspektywie tydzień w kratkę z temperaturami powyżej 20 stopni, ale za to z możliwymi opadami deszczu, więc nastawmy się, że to w piątek czy w sobotę trochę może popadać bardziej. W czwartek właściwie troszeczkę, w piątek i w sobotę, ale za to słoneczny początek kolejnego tygodnia. Temperatury jeszcze nam się przez paręnaście dni utrzymają powyżej 20 stopni, ale te przelotne deszcze mogą występować częściej.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: Moja i Twoja muzyka.
0: 5 minut po godzinie 18 i nasz klub piłkarski Orkan Sochaczew już powinien wybiegać na boisko. Piłkarze Orkana dokładnie powinni się meldować w meczu kolejnym pucharowego szczeblu mazowieckiego. Za to mocno trzymamy kciuki. Cóż tam za atrakcje są, o tym za moment Wam opowiem. Team Berg, Akcent Blue, System Body to Body. To wszystko dla Was na początek tej godziny w Radiu Sochaczew.

0: Czy będziemy się pamiętać, to tutaj Sarsa śpiewa w tym kawałku Wystarczy, wystarczy mi. Mam nadzieję, że tak będą śpiewać i krzyczeć rywale klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, że tych goli już wystarczy. 19 minut minęło od godziny 18, to znak, że przez 19 minut już nasi grają w pucharową środę, czyli w 1.16 Pucharu Polski Mazowieckiego Okręgu, znaczy Płockiego Okręgu, przepraszam bardzo, z GLKS-em Polonią Radzanowo. Ten mecz od godziny 18 trwa na Stadionie Miejskim, a tutaj dodatkowe atrakcje jak klubowe gadżety i sklepik, Elza i spółka, eventy i atrakcje dla dzieci, malowanie buziek, gorący grill i napoje fundowane przez sponsorów dziecięca, eskorta związana z wyprowadzeniem piłkarzy, więc tych atrakcji, jak przystało na mecze przywarszawskiej, czy to w wykonaniu rugbystów, czy jak widać piłkarzy, mnóstwo. I to cieszy, najważniejsze, żeby wynik też był dobry i pozostaje trzymać kciuki właśnie w dniu meczowym za piłkarzy Orkana Sochaczew w meczu z Polonią Radzanowo w ramach 1.8 Mazowieckiego Pucharu Polski. Stadion Mosir Sochaczew cały czas otwarty dla Was. Jeżeli jesteście po pracy i zastanawiacie się, co robić, to można biec na Warszawską, na stadion i kibicować naszym.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: A dziś też piłkarski magazyn sportowy w Radiu Sochaczew, dlatego że do rozgrywek przystąpiła też i Bzura Chodaków w warszawskiej klasie B. Początek może do zapomnienia, ale może to czasami dobrze, że człowiek na starcie dostanie kubeł zimnej wody. Za to drugi mecz, już mecz z kategorii Prima Sort. Kolejne spotkanie domowe w Chodakowie, które już najbliższą sobotę, i o tym też będziemy mówić, ale porozmawiamy sobie o sytuacji w klubie, o transferach, o bardzo fajnych i ciekawych zawodnikach, którzy dołączyli do projektu Bzura 2026-27. No i o atrakcjach towarzyszących, bo tam i nowa strona powstaje, więc cała taka przemiana wizualna związana z tym, co na boisku i z tym, co w internecie, dotyczy biało-zielonych i fajnie, że takie rzeczy się dzieją i możemy o tym mówić. Także delegacja mile widziana po 19 w Radiu Sochaczew i wy ich tutaj usłyszycie w magazynie sportowym. O!
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Punktualnie o 19:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Towary na sklepowych półkach pod lupą u Okiku, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
7: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilkunastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
9: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
10: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
9: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
7: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
7: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Ja po prostu mam nadzieję, że ten post-holiday blues nie będzie u Was trwał 10 miesięcy do kolejnych wakacji, bo naprawdę ten czas można nieźle sobie zagospodarować, jak chociażby wspierać naszych lokalnych sportowców i piłkarzy, którzy na boiskach ligowych rozpoczęli swoją rywalizację w klasach okręgowych, w B-klasach, A-klasach i w ogóle w różnych rozgrywkach. O tym także w magazynie sportowym, który na horyzoncie z delegacją Bzury Chodaków sobie porozmawiamy, a poza tym muzyka najlepsza na środowy wieczór. I to Wam Radio Sochaczew gwarantuje. 4 po 19, Shawn Mendes na początek.

0: 16 minut minęło od godziny 19. Moi drodzy, sprawa wygląda w ten sposób, że z jednej strony człowiek się cieszy, że za moment porozmawia z ciekawymi ludźmi o sochaczewskim sporcie, a z drugiej strony cały czas żona relacjonuje, jak wygląda w domu rozszerzanie diety i dlaczego powinienem szybko wracać, no i co takiego zastała w pieluszce. Ale tego wam nie będę opowiadał, bo i tak radio tego nie odda, musielibyście to wszystko poczuć. Także oficjalnie ojojam żonę na zasadzie kochanie, już niedługo będę, a z drugiej strony jak to dobrze, że człowiek jednak w środowy wieczór może o tym sporcie porozmawiać, bo za moment o piłce nożnej, o biało-zielonych barwach i o kolejnych meczach na horyzoncie i nie tylko, bo skład poszerzony, czy jest kim grać, o to zapytamy trenera, ale też porozmawiamy sobie o grupach młodzieżowych, dlatego że miało miejsce fajne zdarzenie w miniony weekend, czyli wiele młodszych roczników Akademii Bzury Chodaków było widocznych podczas turniejów w naszej okolicy i nie tylko. I za to wielkie brawa, bo o to chodzi, byśmy szkolili młodzież, byśmy zachęcali do sportu i walczyli z tym mitem, że teraz dzieciakom to się nie chce. Za moment udowodnimy, że naprawdę się chce i gratulujemy wszystkim tym, którzy nie leżą, nie siedzą, tylko biegają za piłką i robią fajne rzeczy. O tym i nie tylko w magazynie sportowym, dosłownie za kilka minut.
1: Radio Sokaczew.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
6: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: No moi drodzy, my zbieramy się, że tak powiem, redakcyjnie, bo się zagadaliśmy, także potrzebujemy jeszcze minutki. Już za moment magazyn sportowy w Radiu Sochaczew. Bądźcie z nami!

0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Parę minut już po godzinie 19.20 minęło, a w studiu Radia Sochaczew w magazynie sportowym trener pierwszej drużyny Bzury Chodaków Piotr Chmielak. Dzień dobry, cześć.
5: Witam serdecznie.
4: Kacper Stencel, zawodnik Bzury Chodaków, cześć.
6: Dzień dobry.
4: I Kamil Sierota, członek zarządu Bzury Chodaków, cześć.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Twoja wina to jest, że zaczynamy później, musisz wcześniej wpadać, żebyśmy się nagadali, zanim wejdziemy na antenę, ponieważ ja tutaj musiałem piosenkę jedną przesunąć. W każdym razie dobrze was widzieć. Teraz panowie, zaczynamy od pierwszego meczu czy od drugiego meczu, jeżeli chodzi o początek warszawskiej klasy B?
7: Myślę, że zacznijmy od początku. No.
4: Dobra, to zaczynamy od początku, czyli do tego okresu przedsezonowego. Kilku ciekawych zawodników dołączyło do Bzury, między innymi, żebym nie pomylił, Adrian Dąbrowski, Kamil Bartosiewicz i obecny tutaj Oskar Stencel. Zawodników było Kacper Stencel, przepraszam bardzo. Utalentowana rodzina, sporo zawodników. Kacper, zapytam ciebie o wrażenia. Jak te pierwsze treningi wyglądały i pierwsze dwa mecze w waszym wykonaniu, w twoim wykonaniu? Co zdecydowało, że Bzura Chodaków?
6: Kurde, co zdecydowało, że Bzura Chodaków? No, jakby
4: przymus
6: to
4: odgórny, nazwisko?
6: Nie, znaczy pytanie nie brzmiało, czy dołączę, tylko pytanie bardziej brzmiało, kiedy dołączę. No, wiele aspektów i skutków spowodowało to, że stało się to teraz, tak? Też to nie była sytuacja taka, że to było już zaplanowane wcześniej. Gdzieś mniej więcej spontanicznie, po wielu rozmowach, rzeczach, które się działy, stało się, że przyspieszyło się po prostu ten proces. Tak?
4: Okej, okay, a powiedz mi, bo ty w ostatnim czasie bardzo ciekawe kluby reprezentowałeś. Wcześniej gdzie grałeś?
6: W poprzednim sezonie w Promieku Nowa Sucha.
4: A wcześniej?
6: Wcześniej byłem w Mszczonowiance, Mszczonów, Orzeł Nieborów i skąd trafiłem z Wisły Płoc, następnie w Zniczu Pruszków i wychowankiem Unii Borysza.
4: Fajne marki sportowe i...
6: A jeszcze przepraszam, KS Teresin.
4: No właśnie, o to chciałem zapytać, o Teresin i o Promyk tutaj w naszej okolicy, bo ty się załapałeś na tę najwyższą falę i Teresina, i Promyka. Mam nadzieję, że Bzura do tego poziomu dorówna, jeżeli chodzi o rozgrywki w niedalekiej przyszłości. Natomiast jakbyś miał porównać te ekipy Teresina i Promyka, to były najmocniejsze ekipy w ostatnim czasie w naszym regionie? Masz jakieś takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o różnice w grze?
6: No na pewno tak. Jakby nie patrzeć, grali w najwyższej lidze, jaka od czasów czwartej ligowej Bzury była, tak? Więc nie można tego nikomu zabierać, tak? Wiadomo, te sezony nie poszły może po myśli jednego i drugiego zespołu. Jakby, no, poziom jest dużo wyższy niż się wydaje, tak? Ta piąta liga to jest tak naprawdę słabsza czwarta liga, gdzie teraz czwartą ligę to mamy naprawdę na wysokim poziomie, gdzie w przeciągu 10 lat to tak naprawdę ten poziom poszedł sportowy bardzo wysoko, tak? To już nie ma porównania do tego.
4: A większy przeskok jest A-klasa okręgówka czy okręgówka piąta liga?
6: Powiem tak, to bardzo ciężkie pytanie jest tak naprawdę, nie? Bo przeskok jest wysoki, to jest w ogóle inny sport, ciężko to nazwać innym sportem, ale to jest w ogóle inne granie w piłkę, tak? Inne podejście, zespoły są inne, zawodnicy są inni, więc ciężko to też porównać te przeskoki, tak? To jest tak jak, dla mnie są dwie różne dyscypliny, jakby nie patrzeć, bo są inne w ogóle schematy grania.
4: Dobra,
6: przeciwników.
4: To jeszcze cię zapytam na koniec, żeby kończyć ten wątek. Fajniej się gra w Nowej Suchej, gdzie to boisko jest dłuższe, czy w Teresinie, gdzie to boisko jest szersze? I wiem, że Teresin lubił grać szeroko. Bo
6: ja
4: to jest inny profil
6: trochę.
4: Ja jestem
6: zwolennikiem szerszego boiska niż węższego, więc no... Jeżeli chodzi o boisko, no to boisko w Teresinie grało mi się dużo lepiej, tak? Ale każdy ma swoje atuty i plusy, tak?
4: Dobrze, a boisko w Chodakowie jak wygląda, jak się prezentuje?
6: No, jestem zaskoczony, bo bardzo ładnie, murawka naprawdę jest super i nie ma na co narzekać tak naprawdę, no aż się przyjemnie trenuje.
4: Nie ma na co narzekać, przyjemnie się trenuje, to co się wydarzyło, panowie, w pierwszym meczu tego sezonu? Panie trenerze.
5: Bardzo duży pech naszej drużyny.
4: Ale taki dobry pech na zasadzie kubła zimnej wody na początek, czy po prostu szkoda trzech
5: tak,
4: punktów?
5: Tak wykorzystaliśmy na zasadzie kubła zimnej wody. Ten mecz, w tym meczu oddaliśmy około 25 strzałów. Stworzyliśmy około 7 bardzo groźnych sytuacji. Nasi przeciwnicy, czyli Partyzant Waleszno, stworzył ich 3, wykorzystał 2, my nie wykorzystaliśmy żadnej. Pierwsza połowa cała spędzona na połowie przeciwnika. Druga połowa byliśmy całą połowę byliśmy w polu karnym przeciwnika.
4: Drugi mecz, no nie ma co mówić, ze słabszym w ostatnim czasie Piastem Feliksów. Piast ostatnie rozgrywki 10-11 miejsce, więc tam dół tabeli. Na szczęście to też jest poziom, z którego Piast nie spada, dosłownie i w przenośni. Natomiast tutaj faworyt w tym meczu był zdecydowanie jeden i wy to potraktowaliście ten mecz jako odreagowanie, czy pokazanie właśnie tej mocy ofensywnej Bzury? No bo tu litości nie było.
5: Na pewno tak. No byliśmy rozdrażeni tym meczem. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Pierwsza połowa, byliśmy naprawdę zaskoczeni, jak Piast świetnie grał w obronie. Szczególnie bramkarz Piasta, fantastyczna połowa. W drugiej połowie, w przerwie meczu dokładnie, porozmawialiśmy, jak to zrobić, żeby w końcu te bramki zaczęły padać, i to się udało.
4: To jest ten bagaż ofensywny, który żeście ściągnęli, czy to jest tak, że po prostu zaczęło trybić między każdą linią, każdą formacją? No bo nie ukrywamy, najmocniejsze zmiany tutaj w przedzie Bzury.
5: Oczywiście, większość zawodników jest ofensywnych. Na pewno z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. To jest tak, że wiadomo, tutaj jest z różnych klubów, z różnych lig. My musimy jeszcze trochę czasu poświęcić na to, żeby to wszystko się zgrało.
4: No, sezon też będzie długi, natomiast pytanie, co przed wami, bo już w najbliższą sobotę też będzie okazja, żeby zobaczyć was na żywo, całą drużynę.
5: Przed nami Orzeł 2 Campinos. Gramy pierwszy mecz w tym sezonie u siebie. Chciałbym, żeby wyglądało tak samo jak mecz z Piastem Feliksem.
4: O której w Chodakowie to spotkanie?
5: O godzinie 16.
4: Ilu zawodników masz do dyspozycji, jeżeli chodzi o treningi i rozgrywki? Bo wiem, że ta kadra też jest większa, szersza niż w poprzednim sezonie.
5: 24.
4: No to jest w kim wybierać, jest
5: oczywiście
4: konkurencja. Kamil, muszę cię zapytać, dlatego że w ostatnim czasie też było, w ostatni weekend i poprzedni, bardzo fajnie widać biało-zielone barwy na turniejach młodzieżowych i dziecięcych. Kilka roczników przystąpiło do rywalizacji, to jest ten narybek Akademii Piłkarskiej Bzury Chodaków. I to się fajnie ogląda i to też cieszy oko, prawda, że te zielone barwy są obecne na tych niższych szczeblach.
7: Tak, no tutaj kilka razy, jak już byliśmy na jakichkolwiek wywiadach w radiu, to zawsze z prezesem powtarzaliśmy, że od początku nowego zarządu najważniejsze dla nas to jest akademia i rozwój jej. Aktualnie jest tych dzieciaków już naprawdę bardzo dużo. Od lutego tak naprawdę, bo w lutym wystartowała akademia, udało się już zawiązać 6 roczników. Dzisiaj, może później, ale przekażemy na pewno informację tutaj, myślę, że jeszcze na wizji o kolejnym roczniku, ale to będziemy mieli taki, może na koniec to zostawimy. Tutaj aktualnie liczba zawodników robi już dla nas wrażenie, bo zaczęliśmy od zera, a łącznie razem z drużyną 2016, 17, 18, 19, 21, 20, 2021, łącznie mamy prawie 60 zawodników. Drużyny od 2016 do 2019 grają w lidze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Pierwsze mecze za nimi. O wynikach tutaj raczej nie będziemy mówić, bo to najważniejsze jest aktualnie
4: najważniejsze,
7: zabawa.
4: Najważniejsze, są w grze, tak.
7: Tak, gra, zabawa dla tych dzieciaków, na wyniki przyjdzie czas. Dla nas najważniejsze, żeby te dzieciaki się rozwijali, również trenerzy, żeby te możliwości swoje i kursy robili, żeby tutaj jak najbardziej kwestia szkolenia szła u nas do przodu. Tak krótko jeszcze wrócę, bo tutaj trener powiedział, że ma 24. Jak to niektórzy żartobliwie działacze z powiatu szarzewskiego mówią, dyrektor sportowy może podpowiedzieć, że łącznie zgłoszonych mamy 40 zawodników. Więc tutaj na treningach też aktualnie frekwencja już jest poprawiona.
4: Bo właśnie to też jest ta weryfikacja pomiędzy latem a sezonem, gdy on się rozpoczyna, żeby tę falę optymizmu i entuzjazmu, czyli obecności na treningach, też utrzymać. To jest chyba takie najważniejsze zadanie.
7: To jest najważniejsze zadanie i tutaj najważniejsze, myślę, z perspektywy czasu i doświadczenia, jakie nabraliśmy, nie ma tutaj żadnej presji. Ja wiem, że wszyscy dookoła mówią, z taką paką to musicie zrobić awans. Nikt tutaj nie mówi o żadnym awansie, o jakiejkolwiek lidze. Wiadomo, oczywiście celem jest jak najwyższa...
4: Celem jest awans.
7: Celem jest jak najlepsze miejsce w lidze. A czy będzie to awans, to się okaże. I tutaj nikt nie będzie w tej chwili mówił, że tak, idziemy po swoje. Jakby nie chcemy budować sztucznie, można powiedzieć, po sportowemu sztucznie pompować balonika, bo chcemy krok po kroku budować tą drużynę. Wiele tych transferów zrobiliśmy na dzień dzisiejszy, chyba 10, jak dobrze pamiętam, ale to nie wszystko.
4: Okay.
7: I tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, myślę, że jeszcze kwestia trochę zgrania. Było tych sparingów sporo, są już mecze. Wiem, że tak naprawdę sezon ligowy się rozpoczął, ale tutaj jeszcze kilka meczów. Myślę, że zawodnicy też potrzebują i będzie to z meczu na mecz coraz lepiej wyglądać.
4: No tak, zgranie musi być, natomiast to też są zawodnicy, którzy cały czas byli w rytmie meczowym, więc
7: oczywiście,
4: to jest wielki plus.
7: Dla nas najważniejsze było to, żeby wprowadzić i młodzież, ale też i doświadczenie, i to się na szczęście udało, a jednocześnie to są zawodnicy tak naprawdę od przekroju, od piątej ligi do A-klasy i tutaj każdy przyniósł jakieś doświadczenie, czy to ligowe, czy też wiekowe, ale ma te doświadczenie boiskowe, gdzie młodzi mają teraz możliwość podpatrywania i uczenia się od nich.
4: To jeszcze muszę podpytać trenera Piotra, ponieważ ty miałeś luz w pierwszym sezonie, wiadomo, ja też ci kibicuję, bo to jest też nie lada wyzwanie w takim momencie łatać drużynę i wiesz, iść do przodu, ale teraz Kamil mówi, że nie ma presji, nie ma ciśnienia, ale masz sezon, w którym masz ewidentnie wzmocnienia, zwłaszcza w formacji ofensywnej. I teraz pytanie, czy była jakaś taka rozmowa z prezesem, czy nie? Bo ja wiem, że masz zaufanie i masz kredyt zaufania. Czy ty taką lekką presję odczuwasz w związku z tą sytuacją, że jednak ten poziom w Bzurze się podnosi, mamy kim grać, mamy co robić, więc fajnie by było, żeby te wyniki były.
5: Oczywiście, że tak.
4: Ja wiem, że ty też jesteś ambitnym trenerem. Bo...
5: Jasne. Celem w poprzednim sezonie też był awans. Teraz też jest awans. Czy on się uda? To tak jak fajnie trenerzy mówią, że o co walczymy, okaże się 5 kolejek przed końcem. Zawsze dla nas będzie celem jest awans, celem jest pójść wyżej. Ale to tak jak mówię, na razie na tym etapie sezonu skupiamy się na kolejnym meczu, po tym meczu, na kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Nie patrzymy, co się może wydarzyć, co będzie na wiosnę. Na razie mamy tutaj do pokazania i do ugrania.
4: W twojej ocenie wszyscy zdrowi, wszyscy w formie, w sensie masz kim rotować, masz kim pograć, czy na kogoś jeszcze czekamy, jeżeli chodzi o moc ofensywną z przodu, bo wiem, że ta konkurencja ofensywna u was jest.
5: Jest.
4: Mamy króla strzelców w WSC Futsal Ligi, mamy zawodników z zacięciem ofensywnym, mamy Kamila, mamy Kacpra, więc to też są i skrzydła, i środek, i to wszystko do rozgrywania wygląda naprawdę, według mnie, jak na takie 20 przyzwoitych ofensywnych podań otwierających w meczu.
5: Jasne. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę w ogóle, że jest rywalizacja. To sprawia, że zawodnicy względem formy, względem umiejętności, oni idą wyżej. I tak jak już Kamil mówił o tym, że sprowadziliśmy kilku doświadczonych zawodników, to też jest fajna rzecz ze względu na to, że dla tych młodych zawodników czasami lepiej jest zobaczyć, co doświadczony zawodnik robi na boisku, niż w rozmowie pół godziny ze mną. Więc z tego się cieszymy. No i na dobrą sprawę, no, mamy kompletny skład.
4: To jeszcze pytanie, Kacper, jeżeli chodzi o artykuł na Łączy Nas Piłka. Bardzo fajny tekst i lokalny, i związany z twoją historią rodzinną. Jak rodzina zareagowała i bracia, gdy się dowiedzieli, że Bzura Chodaków będzie grana?
6: No, ledwo minęło 10 minut, a już tata pytał, każdy pytał, dzwonił, pisał, czy widziałem, no więc szybko obeszło się echem, że tak powiem, tak? No.
4: Ale pozytywne wnioski.
6: No oczywiście, że pozytywne.
4: A to tak. Ma dla ciebie taki dodatkowy bagaż i ciężar ta koszulka, czy nie? Czy podchodzisz do tego na zasadzie lokalny klub, chłopaki z nami i gramy?
6: W pierwszym meczu może była lekka taka presja, ciężko mówić o presji, tak? Ale to może nie presja, jednak z tyłu głowy było coś takiego, tak? Ale to już jakby w drugim meczu to już puściło tak naprawdę i było tylko lepiej, myślę. No.
4: A jak oceniasz ten najbliższy mecz i najbliższego rywala?
6: nie znam rywala, nie wiem, czego można oczekiwać. Tak naprawdę trzeba grać swoje, robić swoje i z chłodną głową podejść do meczu, bo tutaj z każdym da się wygrać, powalczyć i okay, nie ma drużyny słabej ani dobrej.
4: Okej, okay, to w takim razie twoje wnioski na początek. Mocne i słabe strony Bzury, jeżeli chodzi o te dwa mecze i początek sezonu.
6: Mocne strony, no tak już były wspominane, tak? Mocny atak, tak naprawdę dużo transferów, tak jakby nowa krew, nowa świeżość i tak naprawdę teraz jest kwestia tylko dogrania się, tak? I złapania tego porozumienia, bo to czasami w niektórych sytuacjach na boisku widać gołym okiem, tak? Że ktoś chce podanie w lewo, ale dostanie w prawo, chce do siebie, dostanie do tyłu.
4: No przecież wy razem też graliście na hali przecież przez chyba już drugi sezon, prawda?
6: No tak, ale najczęściej w osobnych drużynach,
4: no tak? No w osobnych, no, ale też macie doświadczenie.
6: No mamy, ale to i tak trzeba nabyć tego z meczu na mecz tak naprawdę. Ja dołączyłem pod koniec okresu przygotowawczego, więc też z chłopakami też muszę się trochę zgrać, zrozumieć jak oni grają, jak ja chcę grać. I to jest wszystko do dotarcia, tak? I myślę, że z meczu na mecz będzie tylko lepiej, no.
4: Kamil, a jeżeli chodzi o sprawy techniczne i inne rzeczy, bo tam widziałem i strona w budowie i dużo nowości, dużo pracy macie tak poza piłkarsko?
7: Dużo pracy jest poza piłkarsko, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że my na każdym etapie chcemy iść do przodu. Czy to jest szkolenie młodzieży, czy to jest pierwsza drużyna, czy ogólnie cały marketing. Nie ukrywam, że cały marketing jest na moich barkach tak naprawdę, ale tutaj ze względu na różne działalności mam coraz większe możliwości i przekładamy to też tutaj na klub, bo chcę jak najbardziej rozwijać i klub, ale to też buduje tutaj region cały, moim zdaniem, piłkarsko, bo strona to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, który aktualnie przygotowujemy. Tyle, że po wielu sytuacjach aktualnie najpierw robimy, potem będzie to ogłaszane, albo jest to gdzieś tam w lekkich smaczkach w mediach społecznościowych przekazywane. Jeżeli ktoś lubi jakieś zagadnienia, to warto śledzić tak naprawdę posty, bo w różnych postach różne rzeczy się
4: to
7: pojawiają.
4: To ja zapytam o dwie rzeczy, bo mi wspominałeś, że będą duże informacje związane. To rozumiem, że chodzi o jakieś współpracę, czy masz na myśli jeszcze jakieś transfery, że ktoś dołączy do drużyny?
7: Tak. Będzie duża współpraca. To na pewno, tylko zobaczymy.
4: No rozumiem, że jesteśmy na wczesnym etapie, bo tak jak powiedziałeś, przyjdzie moment na ogłoszenie.
7: Tak, przyjdzie moment na ogłoszenie, ale tutaj na ten moment najważniejsze, co mogę powiedzieć już teraz, to będzie strona internetowa, będzie sklep cały razem z naszym partnerem technicznym, będzie sklep kibica. No i tak naprawdę jak jeszcze długo będziemy, to tutaj chodzi o wywiad.
4: Nie wiem, czy już koniec? Już finiszujemy, powiem.
7: Dobra,
4: tak.
7: To już mogę powiedzieć, skoro finiszujemy, to już mogę powiedzieć. Rocznik 2014-2015 w Bzurze Chodaków startuje. Trenerem tego rocznika będzie Kamil Stencel.
4: Super.
7: I jednocześnie Kamil Stencel dołącza do drużyny Bzury Chodaków.
4: Doświadczony zawodnik?
7: Doświadczony, więc tutaj rodzina Stensli się powiększa. Kamil, no doświadczenie, wraca po lekkiej kontuzji, znaczy no, nawet nie lekkiej, po kontuzji,
4: no
7: bo
4: tak,
7: tutaj było,
4: przerwie, no,
7: było spora przerwa, ale na pewno też wniesie kolejne doświadczenie, jednocześnie przełoży też na pracę z dziećmi, więc tutaj przede wszystkim nam zależy, żeby trenerzy czy zawodnicy wiedzieli, w jakim klubie są i o co walczą, bo tak jak było wcześniej pytanie do Kacpra, czy gdzieś tam ta koszulka waży. Ta koszulka Bzury ma być dla każdego wyznacznikiem, że wie, w jakim jest klubie i tu ma być walka i przede wszystkim charakter, bo to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy budowali ten klub na pewnych naszych wartościach, takie jakby nasze wewnętrzne DNA, które każdy zna, że w Chodakowie zawsze tak po piłkarsku jeździli na murawie do ostatniej minuty.
4: Oczywiście, tak było. Muszę cię zapytać, Kasper, ilu was w rodzinie jest, braci i grających?
6: Braci moich, no to jestem ja i Oskar, a wujków grających było z moim łącznie tatą czterech, jak się nie mylę, pięciu i... O kurde,
4: piękne te tradycje,
6: pięciu,
4: tylko no tak. Tą Bzurę w takim razie też trzeba trochę wywindować na miarę tych nazwisk,
6: dlatego
4: które grały wcześniej.
6: Dlatego też tu jestem, tak.
4: Czyli umawiamy się, że na przyszłe lata rozumiem, że nie będzie sezonu bez nazwiska Stencel w składzie.
7: No, mamy taką nadzieję. Kacper jeszcze na pewno trochę pogra.
4: Widzisz, ja ci to kontrakt przedłużę.
7: Tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj nie ma żadnego ciśnienia na jakieś wyniki, ale każdy dobrze wie, że Bzdura musi grać zawsze o najwyższe cele i no zawsze Chodaków to była piłka i chcemy, żeby z powrotem te piłkarskie serce Sołaczewa żyło jak najmocniej w Chodakowie.
4: I cieszę się, że wy to powiedzieliście i cieszę się, że ten sezon się rozpoczął. Trzymam kciuki, by było jak najlepiej. Bardzo wam dziękuję. Trener Piotr Chmielak, Kamil Sielota, członek zarządu, i Kacper Stencel, zawodnik Bzdury Chodaków, delegacja Bzdury Chodaków w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Bardzo wam dziękuję.
7: Dziękujemy bardzo i dziękujemy wszystkim słuchaczom. Jeszcze tylko tak krótko, jakbym mógł na koniec, bo zapomniałem całkowicie, zapraszamy do Akademii Bzdury. Wszystkie informacje na profilu, wszelkie roczniki. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby też dołączyć do drużyny seniorów, a grał wcześniej, to też jest taka możliwość, nikogo nie skreślamy, zapraszamy wszystkich na treningi.
4: I najbliższy mecz, sobota?
7: Sobota, godzina 16, Chopina 101, zapraszamy. Myślę, że będzie co oglądać. Paka czeka, dobra, myślę, mówiąc kolokwialnie, więc mamy kim grać. Myślę, że będzie dużo bramek, zapraszamy.
4: Bardzo wam dziękuję.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Radio Sokarzy. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Minęła 20. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Znany z aktywności w internecie Rafał Z., biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
6: Ja jestem poszkodowany.
5: Rafał Z. współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
7: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
5: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
8: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
5: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch

0: warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po trzech porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
1: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
0: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Szkolny marsz, moi drodzy, dzisiaj nastąpił i to nie w białych koszulach, ale już z tornistrami na plecach. Tak jest, szkołę trzeba było rozpocząć. Drugi dzień września, popołudnie albo wieczór, jak kto woli, z Radiem Sochaczew. Także dużo muzyki na pogodne chwile. Będzie też o wydarzeniach w naszej okolicy, będzie też o zaproszeniach na bardzo fajne koncerty. A to wszystko właśnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Mnóstwo dobrej muzyki na środowy wieczór w Radiu Sochaczew. Bądźcie z nami i gramy!
6: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Uwaga, ważne ogłoszenie. Zaginęła Wiktoria Sobala. Kobieta miała być widziana 30 sierpnia na dworcu PKP w Sochaczewie, a zaginiona ma około 160 cm wzrostu, włosy koloru czarnego, szczupłą sylwetkę. Osoby, które widziały Wiktorię lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie. Numer telefonu 47 70 55 200 lub po prostu pod 112. Wszelka pomoc mile widziana, szczegóły na tusochaczew.pl.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Teresin. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
5: Dzień 31 sierpnia tego roku to ważny dzień dla właścicieli działek, mieszkańców i urzędów gmin praktycznie w całym kraju. Dlaczego tak jest?
6: Tak, to ważna data, ponieważ wiąże się z wejściem w życie nowego etapu reformy planowania przestrzennego, która to została wprowadzona zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 2023 roku. Zmiana ta wprowadziła nowe narzędzie planistyczne, jakim jest plan ogólny. I to właśnie do 31 sierpnia 2026 roku wszystkie gminy w Polsce powinny przyjąć te plany ogólne.
5: A czym właściwie jest plan ogólny?
6: Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, który określa, w jaki sposób gmina może rozwijać się przestrzennie. Jest to dokument, który występuje w wersji całkowicie cyfrowej. To jest właśnie jedna z nowości, którą wprowadziła reforma planowania. Plan ogólny wyznacza strefy planistyczne, czyli inaczej obszary, na których będzie możliwy rozwój danego rodzaju zabudowy, czy to mieszkaniowej, jednorodzinnej, mieszkaniowej, wielorodzinnej, produkcyjnej, usługowej, a także tereny, które powinny pozostać niezabudowane. Przepisy określają zamknięty katalog 13 stref planistycznych i wyznaczając daną strefę należy posługiwać się tylko i wyłącznie nazwami z tego katalogu. Nie ma tutaj dowolności, tak jak było w przypadku wskazywania stref w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I właśnie jedną z kolejnych zmian, które weszły 31 sierpnia 2026 roku, jest fakt, że wszędzie tam, gdzie nie wszedł w życie plan ogólny, to i tak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego straciły swoją moc, czyli inaczej przestały obowiązywać. Niektórzy porównują plan ogólny ze studium i mówi się potocznie, że to właśnie plan ogólny zastępuje studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach.
5: A jak wygląda sytuacja z planem ogólnym w gminie Teresin?
6: Prace nad planem ogólnym trwają. Jest to jednak dokument skomplikowany, a jego opracowanie wymaga przeanalizowania wielu uwarunkowań i uwzględnienia szeregu regulacji. W przypadku gminy Teresin sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że gmina jest w obszarze otoczenia CPK i jest jedną z trzech gmin lokalizacyjnych, na terenie których będzie budowany centralny port komunikacyjny czy port Polska. Na ostateczny kształt i kierunki planowania czy rozwoju przestrzennego w gminie wpływ będzie miała w bardzo dużym stopniu przygotowana przez spółkę strategia obszaru otoczenia CPK. Została ona przedłożona przez pełnomocnika do spraw CPK do rządu celem przyjęcia przez Radę Ministrów. Niestety rząd do tej pory tej strategii nie przyjął, więc gmina ma trochę związane ręce. Zależy nam, aby nie podejmować pochopnych decyzji i nie uchwalać planu ogólnego niezgodnego z projektem tej strategii, który za chwilę i tak musiałby być zmieniany w związku z przyjęciem przez rząd właśnie tej strategii obszaru otoczenia CPK. Z drugiej strony, chcąc wprowadzić pewne ustalenia do planu ogólnego, nie moglibyśmy ich wprowadzić, nie mając zagwarantowanych pewnych wskaźników wynikających wprost z ustaleń tej strategii obszaru otoczenia CPK. Chcemy, aby plan ogólny był dokumentem dobrze przemyślanym, spójnym z planami rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego i odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, inwestorów czy przyszły rozwój gminy. Dlatego w tym przypadku ważniejsza od pośpiechu jest jakość i trwałość tych rozwiązań, które chcemy wprowadzić w planie ogólnym. W związku z tym termin opracowania planu ulega wydłużeniu gmina z drugiej strony nie mogąc już dłużej czekać, opracowuje własną strategię rozwoju, aby poniekąd uniezależnić się od strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK.
5: Czy to oznacza, że każdy mieszkaniec gminy może zgłosić swój teren do zabudowy i gmina powinna taki wniosek uwzględnić?
6: Wniosek mógł złożyć każdy, zresztą wpłynęło ich do planu ogólnego w gminie Teresin blisko 300. Niemniej możliwość złożenia wniosku do planu ogólnego nie oznacza automatycznie, że zostanie on uwzględniony. Plan ogólny musi uwzględniać nie tylko oczekiwania właścicieli poszczególnych działek czy nieruchomości, ale również potrzeby całej gminy, w tym istniejącą zabudowę, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę drogową, zasady racjonalnego gospodarowania przestrzenią, ale przede wszystkim musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I tutaj najwięcej kontrowersji wzbudza właśnie wyznaczanie stref pod zabudową mieszkaniową, czy to mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, czy zabudową zagrodową. Trzeba wyraźnie podkreślić, że gmina nie ma pełnej swobody w wyznaczaniu takich terenów. Jest to ściśle reglamentowane przepisami prawa i jednym z kluczowych elementów przy wyznaczaniu takiego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową jest prognoza demograficzna, na podstawie której określa się zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe. Mówiąc najprościej, im w gminie przybędzie więcej nowych mieszkańców w perspektywie kilkudziesięcioletniej, tym prawdopodobnie będzie można wyznaczyć więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową. A jak wiemy, nie będzie nas coraz więcej, tylko coraz mniej. Oznacza to, że nie możemy po prostu uwzględnić wszystkich wniosków mieszkańców i przeznaczyć wskazanych przez nie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Musimy zmieścić się w określonych prawem ramach i wykazać to rzeczywiste zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową.
5: Czyli nawet jeżeli właściciel działki chce, aby jego nieruchomość znalazła się w strefie mieszkaniowej, nie oznacza to, że gmina może automatycznie spełnić jego oczekiwania.
6: Dokładnie. Każdy wniosek jest analizowany, ale ostatecznie rozwiązania przyjęte w planie ogólnym muszą wynikać z całkowitej analizy planistycznej. Musimy uwzględniać, tak jak powiedziałam wcześniej, prognozy demograficzne, istniejącą strukturę osadniczą i pozostałe uwarunkowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część, jak nie większość mieszkańców, będzie rozczarowana, dlatego tak ważne jest wyjaśnienie, że nieuwzględnienie wniosku nie wynika z arbitralnej decyzji urzędu. Wynika z ograniczeń, które nakładają na gminę przepisy oraz konieczność spojrzenia na rozwój przestrzenny całościowo w perspektywie wielu kolejnych lat.
5: Mieszkańcy często pytają również o decyzję o warunkach zabudowy. Co zmieni się w tym zakresie?
6: Wnioski złożone do końca sierpnia będą rozpatrywane na starych zasadach. To znaczy, aby można było wydać tak zwaną popularną WZ-kę, muszą zostać spełnione określone przepisami prawa warunki. Tych warunków jest 6. W tym analizuje się m.in. zabudowę na działkach sąsiednich, dostęp do drogi publicznej, możliwość zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej, czy zgodność z przepisami odrębnymi. Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to nie można wydać decyzji pozytywnej. I tutaj znowu należy wyjaśnić, że wójt, burmistrz, prezydent nie może wydać pozytywnej decyzji tylko dlatego, że właściciel działki chce ją zabudować. Jeżeli przepisy nie są spełnione, urząd ma obowiązek wydać decyzję odmowną. Nie jest to kwestia uznania urzędnika, ale stosowania obowiązujących przepisów. Teraz w ostatnich kilku miesiącach mamy do czynienia z nawałem wniosków o WZ-ki i wydawaniu bardzo dużej ilości decyzji. Dlatego automatycznie rośnie liczba wydawanych decyzji odmownych. Niemniej teraz będzie jeszcze trudniej uzyskać taką decyzję o warunkach zabudowy.
5: Dlaczego?
6: Dlatego, że aby po 1 września 2026 można było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musi przede wszystkim obowiązywać plan ogólny, a w tym planie ogólnym musi być wyznaczony obszar uzupełnienia zabudowy. I tutaj też obszar uzupełnienia zabudowy nie jest arbitralną decyzją organu, tylko wynika z zastosowania odpowiedniego, nazwijmy to, algorytmu, który jest w przepisach. To znaczy musi znajdować się zgrupowanie budynków. Tych budynków musi być co najmniej 5. Nie mogą być oddalone od siebie dalej niż 100 metrów. I Chodzi o to, żeby nie powodować rozpraszania zabudowy, tylko obudować w skupiskach już istniejących obiektów czy zabudowań oraz uzupełniać luki w istniejącej zabudowie.
5: Jeszcze chciałam podpytać, bo powiedziała pani o tym nawale wniosków o wydanie warunków zabudowy. Nawału to znaczy, jak to można przedstawić liczbowo? O ile procent wzrosła ta liczba wniosków?
6: U nas w gminie Teresin w stosunku do 2023 roku tych wniosków jest kilkaset procent więcej. W ostatnich kilku dniach tych wniosków wpłynęło ponad 200. Także sam ostatni tydzień spowodował, że tych wniosków złożonych przez 2 tygodnie jest więcej niż wszystkich wniosków złożonych o warunki zabudowy chociażby w 2022 roku czy w 2023.
5: Czyli referat gospodarki przestrzennej ma co robić, krótko mówiąc.
6: Zdecydowanie tak.
5: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Teresin.
6: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.

0: W ogóle opowiem wam o zdarzeniu niecodziennym i ciężko znaleźć słowa, by to ocenić, i ciężko w ogóle powiedzieć coś więcej poza faktami. We wtorek rano w Błoniu doszło do niecodziennej sytuacji. Pod drzwi zgromadzenia sióstr zakonnych podrzucono noworodka, a o tym poinformowała jedna z telewizji. Właśnie, że 1 września siostry Serafitki z Błonia znalazły pod drzwiami noworodka. Ten miał być owinięty kocykiem i włożony w reklamówkę. Trwają prace policji związane ze zlokalizowaniem rodziny, która podrzuciła dziecko i porzuciła dziecko. Odpowiedzialność to jedno, ale z drugiej strony są odpowiednie procedury i instytucje, które pomagają w sytuacji, gdy rodzice twierdzą, że nie podołają z opieką nad małym dzieckiem. O tym przeczytacie na tusochacze.pl. Najważniejsze jest to, że dziecko żyje, że dziecko jest zdrowe i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ja trzymam kciuki, by znalazło kochający dom. I zaczęło pięknie nowy rozdział albo cały rozdział swojego życia.
1: Moja i twoja muzyka.

Kolejne fantastyczne, fajne koncerty w Sochaczewie i cieszę się, że mogę was na nie zapraszać, moi drodzy. Dwa znane zespoły przyjadą do Sochaczewa w związku z jubileuszem 40-lecia istnienia tutejszego Muzeum Kolei Wąskotorowej. A zaplanowanych atrakcji naprawdę jest sporo, o tym przeczytacie na tusochaczew.pl. W tym roku mamy 40-lecie muzeum od godziny 15 do 16 właśnie 6 września w niedzielę na scenie zagości zespół warszawski Kombo Taneczne. Trochę później od 16.30 do 18.00 będą koncertować panowie z zespołu Poparzeni Kawą 3, którzy bawili także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum, więc doświadczenie w celebrowaniu imprez w Sochaczewie na pewno mają duże. Obecność obowiązkowa, wszyscy są mile widziani, darmowe koncerty to fajne koncerty. Radio Sochaczew.

0: zdziwiony byłem zresztą.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.